0: radiu Złote Przeboje, bracia Golec, ciekawostka, ci bracia urodzili się tego samego dnia.
1: Nie możliwe.
0: Słoneczna Brygada już nie śpi, Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w składzie Iwona Barańska,
2: dzień
0: Piotr
2: Jachy,
0: Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6:00. Mamy środę, 5 sierpnia w kalendarzu i przed nami pierwsze o poranku te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Nawet 40 stopni w Polsce, dziś kulminacja fali upałów. Rząd planuje obniżki cen paliw, ale mniejsze niż ostatnio. Kluczowa droga na Pomorzu czeka na finał formalności. Przed nami kulminacja fali upałów. Ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia obowiązuje w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. Jak mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek, termometry mogą dziś wskazać nawet 40 stopni. Najgoręcej będzie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i na Mazowszu.
4: Jednocześnie bardzo gorące i wilgotne powietrze stworzy dogodne warunki dla rozwoju gwałtownych burz, szczególnie od środy do piątku. Tutaj burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr.
3: Fala upałów przechodzi teraz przez niemal całą Europę. W 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie jutro, po raz pierwszy w historii, najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Rekordy temperatur były w Budapeszcie i Wiedniu. Na Słowacji odnotowano najcieplejszą noc w historii pomiarów. W regionie Zachoria, przy granicy z Czechami, temperatura nie spadła poniżej 27 stopni. Mieszkańcy krajów zachodniej Europy niepokoją się, że tak intensywne upały są coraz częstszym zjawiskiem.
5: Przechodziliśmy przez to już w zeszłym roku. Mamy wrażenie, że teraz będzie się to powtarzać corocznie. Coraz trudniej będzie mieszkać w mieszkaniu bez klimatyzacji lub czegoś podobnego.
3: Upały na zachodzie Europy przyczyniły się też do wielkich pożarów. Strażacy nadal walczą z ogniem w Hiszpanii, Francji i Grecji. Rząd planuje nowy pakiet obniżek cen paliw. Nowy CPN ma być jednak skromniejszy niż poprzedni. Ma objąć obniżkę podatku VAT, ale akcyza ma zostać bez zmian. To ostatnia mila do przyszłej elektrowni atomowej na Pomorzu. Trasa, która jest niezbędna do sprawnej realizacji tej inwestycji, czeka na dopięcie ostatnich formalności. Trwa przygotowywanie terenu, mówi Mateusz Brożyna z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Intensywne prace na trasie głównej, betonowanie podpór mostu w rejonie kanału Biebrowskiego. Tam też już można powiedzieć, że te obiekty wychodzą z ziemi. Widać już pracę przy przyszłej konstrukcji jezdni, spory ruch maszyn ciężkich.
3: Nowa trasa ma być gotowa za 2 lata, posłuży elektrowni, ale później będzie stanowiła atrakcyjny dojazd nad morze.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
0: Dzisiaj Tour de Pologne przejedzie przez województwo lubuskie, peloton wystartuje z Gorzowa Wielkopolskiego, a następnie przejedzie m.in. przez Strzelce Krajeńskie, Skwierzynę, Międzyrzecz, Świebodzin i Sulechów, by finiszować w Zielonej Górze. Na całej trasie trzeba liczyć się z czasowymi zamknięciami dróg.
1: Największych utrudnień spodziewacie się w Gorzowie podczas startu i w Zielonej Górze na mecie. Policja będzie wstrzymywać ruch na czas przejazdu peletonu, dlatego warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i korzystać z wyznaczonych objazdów.

0: Pogoda.
1: 38 stopni w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie. No tutaj dzisiaj największy upał. 35 stopni w cieniu ma być we Wrocławiu, 33 w Poznaniu, w Gdańsku 30. Dużo słońca, ale miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum pojawią się burze lokalnie z gradem.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, to jeszcze nie są ostatnie podrygi zdychającej ostrygi, jeśli chodzi o lato i upały, ale za to dzisiaj jest Dzień Ostrygi i będziemy go świętować po szóstej.
2: No i po szóstej, także z okazji zapowiadanych rekordowych upałów będziemy mogli dokończyć zdanie. W taki upał czuję się jak. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, już teraz 4 minuty po szóstej u nas. Aha!

0: Love w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, w środę o poranku mówi wam Słoneczna Brygada, piąty dzień sierpnia. Dzisiaj mamy 11 minut po godzinie 6 i sprawdzamy, co tam ciekawego w kalendarzu.
1: Dzisiaj świętujemy Dzień Ostrygi, Dzień Bielizny oraz Dzień Blogera.
2: O, to gdybyście nie wiedzieli, bloger to jest taki internetowy celebryta, który dużo pije sojowego latte, 8 godzin dziennie przegląda TikToka i żyje z lajków.
0: Dokładnie. Dziękujemy za tę definicję. Natomiast zamiast wrzucać głupoty na TikToka, lepiej zadzwonić do Radia Złote Przeboje. 22 4 4 i 3 0. Zaczynamy apel poranny, wakacyjny, środowy. Dajcie znać, jak się macie. 22 4 4 i 3 0. A my na dobry początek dnia gramy Sing It Back, Moloko w Radiu Złote Przeboje. 12 po 6.

0: niekończącą się opowieść, ten doskonale pamięta chłopca podróżującego na smoku, chociaż większość nazywała tego smoka psem. A propos dzisiaj upały, pamiętajcie o misce wody dla pieska, no chyba, że macie smoka w domu, wtedy więcej wody trzeba, no bo wiadomo, że smok pije jak smok. Dzień dobry.
1: Gramy na to jak na lato, za chwilę w Radiu Złote Przeboje artysta, który na swoje płyty uwielbia nagrywać dźwięki przeróżnych przedmiotów, na przykład tłuczonych szklanek, no, na przykład sprzętów domowych, a nawet dźwięków remontu, no to mógłby do nas przyjechać nagrać płytę, bo ostatnio my mamy sporo takich dźwięków. Peter Gabriel, bo o nim mowa już za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
3: Nowoczesny terminal to nie tylko załadunek. Ważne jest również to, co się dzieje przed przyjęciem statku i jak ładunki jadą w głąb kraju. Opowiada o tym Rafał Różański, prezes Bulk Terminal Gdańsk.
2: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
0: Reklama.

0: budzimy was potężną mocą złotych przebojów. Sledgehammer, Peter Gabriel, tak wam zagraliśmy. No w kalendarzu mamy dzień środkowy i dzień tropikalny do tego. No i zaczynamy wakacyjny apel poranny w środę. 22, 4, 4, 3, 0, halo.
1: Dzień dobry, kochani. Wstajemy, idziemy do pracy. Dzisiaj środa, więc niedługo piąteczek, piątunio. I znów odpoczywamy. Trzymajcie się cieplutko, papa.
2: No z tym trzymajcie się cieplutko, dzisiaj akurat to ja bym uważał. 22, 4, 4 i 3, 0. Dziękujemy oczywiście za ten telefon. 22, 4, 4 i 3, 0 to numer dla spóźnionych na apel, a my gramy na to jak na lato, gramy Bonnie M. Sunny, 6.30.

0: Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, ile potrafią kosztować unikatowe winylowe wydania płyty Bad Michaela Jacksona. Otóż niektóre krążki sprzedały się za ponad 20 tysięcy dolarów. No, czyli równowartość 3 gofrów w Mielnie. Dzień dobry, 23 minuty przed 7.
1: Dzień dobry, za chwilę u nas Queen z przebojem, którym często zaczynali swoje koncerty, a wcześniej znany austriacki kompozytor. Mozarta też lubimy, ale to będzie kto inny. Posłuchajcie sam.
0: Handel?
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu. Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
7: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
9: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy lato i mamy zapowiadane rekordowe upały i z tej okazji dzisiaj każdy będzie mógł sobie o poranku dokończyć zdanie. W taki upał czuję się jak... Ja się czuję jak parówka w podgrzewaczu na stacji paliw o 3 w nocy. Długo podgrzewana.
2: Ja w taki upał czuję się jak... Ser na zapiekanku.
3: Mniami.
4: Pyszne. Ja z kolei czuję się jak masło pozostawione w nagrzanym samochodzie.
1: Po prostu się roztapiam.
4: A państwo słuchacze, kochani, jak się czujecie w upały takie jak dzisiaj, które zapowiadają, no ma być ponad 40 stopni, 22, 4, 4 i 3, zaraz dzwońcie.
1: Poranek @złoteprzeboje.pl. Można też mailowo się z nami kontaktować. Za najciekawszą metaforę, porównanie, przenośnie wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. W taki upał czuję się jak 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Natalia Kokulska w Radiu Złote Przeboje. Natalia w biegu, wiadomo, poranną porą wszyscy w biegu. Za 4 minuty 7, ale zatrzymajcie się na chwilę, gdyż mamy szokujące doniesienia.
1: Czy dziś na Księżycu dojdzie do spektakularnej, kosmicznej kolizji?
0: Co?
1: No, naukowcy już szykują teleskopy, a my powiemy za chwilę, co tam dzisiaj może się wydarzyć. Posłuchajcie wiadomości o 7, polecam.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
1: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
2: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie za kupy.
3: Reklama.
14: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
15: Mamy środę, to jest 5 dzień sierpnia, na zegarach punktualnie godzina 7. Zapraszamy na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
16: Naukowcy już odliczają. Człon rakiety Falcon 9 może się dziś rozbić na Księżycu. Uzbrojony mężczyzna zatrzymany na polu golfowym Trumpa. Kolejne polskie jabłka z europejskim certyfikatem. Już dziś na Księżycu może rozbić się górny człon rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Do zderzenia dojdzie około 8.35 czasu polskiego. Uderzenie może wywołać krótki błysk i utworzyć krater o średnicy nawet 30 metrów. Naukowcy oraz obserwatoria na całym świecie zachęcają do śledzenia tego rzadkiego zjawiska, które może dostarczyć nowych informacji o skutkach kosmicznych kolizji. Na polu golfowym Donalda Trumpa pod Los Angeles zatrzymano 38-letniego mężczyznę z magazynkiem broni, a w jego samochodzie znaleziono załadowany pistolet. Podczas przeszukania domu zabezpieczono także broń, amunicję i kamizelki kuloodporne. Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, nie przyznał się do winy, a sąd zakazał mu zbliżania się do pola golfowego. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Prawie 1000 interwencji zgłoszono do sanepidu dzięki aplikacji M-Obywatel. Taką możliwość aplikacja daje od lipca. Prawie 80% zgłoszeń dotyczyło stanu sanitarnego obiektów, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
17: To jest 30 zgłoszeń dziennie. To zgłoszenie trafia bezpośrednio do stacji sanitarno-epidemiologicznej, na której to terenie doszło do jakiegoś, według zgłaszającego, do jakiejś nieprawidłowości.
16: W ten sposób można zgłosić zarówno obiekt, jak i produkt, na przykład w restauracji czy stołówce. Polskie jabłka na unijnej liście. Rejestrację 3 nowych, chronionych nazw pochodzenia zatwierdziła Komisja Europejska. Wśród nich znalazły się właśnie polskie jabłka krajeńskie. Owoce te w porównaniu z tymi samymi gatunkami z innych regionów Polski są słodsze i mają charakterystyczny jędrny miąższ. Jabłka z Krajny dołączyły do znajdujących się już na liście jabłek grójeckich i łęckich. Razem z polskimi jabłkami na unijną listę trafiły także dwa hiszpańskie produkty. Peklowana szynka wieprzowa i oliwa z oliwek deszczach z obszarów górskich w północnej Wenecji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Gładko grała Czeszkę Sarę Bejlek do 0 i do 3. Z turniejem w Toronto pożegnała się natomiast Maja Chwalińska. W pierwszym meczu po kontuzji przegrała z Australijką Talią Gibson kięcie 7-1-6. A w Montrealu do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Pokonał Marcosa Girona z USA 7-5-4-6-6-2. Jonathan Milan wygrał w Szczecinie drugi etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne i umocnił się na pozycji lidera. Włoch podobnie jak dzień wcześniej w Koszalinie wyprzedził po sprincie z betonu Francuza Paula Maniera. Marceli Bogusławski był 9.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
16: To dziś kulminacja tej fali upałów. Termometry pokażą w cieniu niemal 40 stopni. Będzie bardzo gorąco, ale też będzie burzowo. Zagrzmi na zachodzie, północy i miejscami w centrum. 38 stopni ma być w Warszawie, Lublinie i Krakowie, 35 we Wrocławiu, w Gdańsku 30.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
15: Komu za gorąco od rana, to niech zostanie z nami, bo po siódmej odwiedzimy Rovaniemi, czyli wioskę Świętego Mikołaja. Po siódmej też wakacyjne ostrzeżenie. Japonki szkodzą. O. Czy chodzi o obuwie, wyjaśni się już za kilka minut. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No i gramy Cher. 4 po 7.

0: gramy na to jak na lato. W środowy poranek, 10 minut po 7. Phil Collins. No mamy dopiero sierpień, a święty Mikołaj, jak się okazuje, już dostał prezent, a jest nim ocieplenie klimatu.
1: Rovaniemi, czyli wioska świętego Mikołaja leżąca w Finlandii na kole podbiegunowym, doświadczyła rekordowych temperatur i było tam ostatnio, słuchajcie, ponad 25 stopni. No i to jest prawdziwe lato.
2: Tak, i nareszcie też Renifer Rudolf będzie mógł wytłumaczyć swój czerwony nos. Nie piłem, tylko opaliłem. Teraz Manam zagramy, gdyż gramy na to jak na lato. Robimy głośniej, relaksujemy się, mamy środowy poranek. Radio Złote Przewoje gra 10 minut po 7.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, 17 minut po 7:00. Słuchacie środowego poranka na naszej antenie. Bad Boys Blue, a w składzie jeden pan i dwie panie i dodatkowo Polki, pani Sylwia, a także pani Edyta, które jak się okazuje są bliźniaczkami. I tak wam gramy o poranku.
1: Pięknie, pięknie, środowy poranek, pięknie nam brzmi. A za chwilę zagramy zespół, który w październiku i w listopadzie zagra na żywo w Polsce. Ma wielu fanów wśród słuchaczy Radia Złote Przeboje, zespół Alphaville. Posłuchamy go z przyjemnością.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
2: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: liczyć na radio Złote Przeboje. My takie przeboje przypominamy, trochę zapomniane sprzed lat. Nobody Wants to be Lonely. To był wspólny duet Rickiego Martina i Christiny Aguilery w radiu Złote Przeboje. 7:30 na zegarach. Ponieważ trwa sezon ogórkowy, to nawet poważni naukowcy zajmują się sprawami wakacyjnymi. Uwaga.
1: I odkryli właśnie, że noszenie japonek może niekorzystnie wpływać na kondycję mózgu. Problem podobno tkwi w biomechanice chodu. No, klap, klap. Własne doświadczenie podpowiada, że tkwi także w obtartym paluchu.
2: No i brudnych piętach. Ale podobno, jak mawiał słynny filozof Konfucjusz, jeśli nie jesteś pewien, że coś wygląda na tobie dobrze, to nie wygląda to dobrze. Nie. My za to dobrze gramy w Radiu Złote Przeboje. Marek Grechuta, już teraz dokładnie 30 minut zostało do 8:00.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewa.

0: House, Change the Middle of the Street. To był jeden z ulubionych przebojów agentów nieruchomości i deweloperów. Zespół Madness zagrał i mamy nadzieję, że wprawił was w dobry nastrój od samego rana w środę. Za 23 minuty 8.
1: 52 lata ma z kolei zespół, który za chwilę u nas zagra. Mowa o Budce Suflera. Jeśli chcecie dowiedzieć się kilku ciekawostek o Budce Suflera, to zapraszamy was na złoteprzeboje.pl. Tam wspaniały artykuł dotyczący zespołu. No i jest także quiz. Ja go rozwiązałem i miałem 20 na 20. Pochwalcie się, ile wy będziecie mieć. Budka Suflera za chwilę u nas. Zostańcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie.

0: Zadzwońcie.
1: Z okazji zapowiadanych rekordowych upałów dzisiaj możecie dokończyć zdanie: w taki upał czuję się jak. 22 4 4 3 0.
2: W takim upale czuję się jak ryba w wodzie.
3: W te upalne dni to czuję się jak leniwiec.
4: W taki upał czuję się jak frytka na oleju.
5: W taki upał czuję się jak lokomotywa na stacji Juliana Tuwima.
6: W te upalne dni czuję się jak mokry chomik na patelni.
7: Co? A państwo słuchacze kochani, jak się czujecie w te upały takie, jak dzisiaj zapowiadają, czyli mocno powyżej 30? 22, 4, 4 i 3, 0. Poranek @złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą metaforę, porównanie, przenośnie wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady. Można też zaparzyć ją na zimno, jak to się mówi, czyli macerować przez jedną dobę w lodówce. W taki upał czuję się jak 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Shine a Light. Tym przebojem Katrina and the Waves wygrała Eurowizję w roku 1987. 4 minuty zostały do godziny 8. Cały rok czekaliśmy, żeby usłyszeć ten słynny cytat z polskiej kinematografii.
1: Panowie, żar leje się z nieba.
0: I to nie jest Jean-Michel Jarre.
2: Termometry mogą dzisiaj pokazać nawet 40 stopni. I ten żar lejący się z nieba sprawił, że część urzędów skraca czas pracy.
0: No proszę.
2: Szczegóły już za moment w wiadomościach o 8.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
8: W kalendarzu środa, 5 sierpnia, przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 8. Iwona Barańska.
9: Przed wizytą sprawdź godziny. Upały zmieniają pracę urzędów. Rekordowy sezon pożarów lasów w Polsce. We Włoszech kupon na 1 000 000 euro trafił do kosza. Pomogli pracownicy sortowni. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwie świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędnicy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak pracuje urząd. Lasy w Polsce płoną średnio 24 razy dziennie. Tak wynika z wyliczeń Lasów Państwowych, które alarmują, że obecny sezon pożarowy jest rekordowy. Mamy więcej pożarów niż przed rokiem, a jesteśmy dopiero w połowie sezonu, mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka Lasów Państwowych.
10: W tym roku mieliśmy już 5388 pożarów we wszystkich lasach w Polsce, i w lasach państwowych, i w lasach prywatnych. To niestety jest o 1300 więcej niż w zeszłym roku o tej porze.
9: 9 na 10 pożarów spowodowanych jest przez człowieka. Nie ma czerwonych flag nad Bałtykiem. Woda we wszystkich kąpieliskach nad Polskim morzem nadaje się do kąpieli, mowa oczywiście o tych strzeżonych. Na zachodnim wybrzeżu woda ma temperaturę powyżej 20 stopni, chłodniej w okolicach Ustki 18-19 stopni. W województwie zachodniopomorskim nadal zakaz kąpieli obowiązuje w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Najpierw wygrał 1 000 000 euro, a chwilę później wyrzucił wygrany kupon do śmieci. Do nietypowej sytuacji doszło na południu Włoch. Pracownicy firmy oczyszczania miasta zatrzymali wywóz odpadów, przewieźli je do sortowni i po przeszukaniu śmieci odnaleźli zwycięski los. Dzięki temu roztargniony milioner nie stracił swojej wygranej. Szef firmy, podsumowując tę operację, stwierdził żartobliwie: fortuna non olet, szczęście nie śmierdzi. Nawiązując do łacińskiego powiedzenia: pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: 38 stopni w cieniu w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie czy Rzeszowie. Tutaj dzisiaj największy upał. 35 ma być we Wrocławiu, 33 w Poznaniu, w Gdańsku 30. Wszędzie dużo słońca, no ale miejscami na północy, na zachodzie i częściowo w centrum kraju pojawią się burze. Lokalnie będą to burze z gradem.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, Słoneczna Brygada to my. Po ósmej pojawi się u nas historia z gatunku rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady, a jeszcze lepiej pod palmy.
2: No i po ósmej też komuś z was wyślemy pod te palmy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w naszym cyklu Mamy Lato, dzwońcie. To jest Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. Doktor Alban już w gotowości. 3 minuty po ósmej.

0: Nie może być inaczej. Wszyscy czują się w tej chwili wspaniale, bo radio Złote Przeboje o poranku serwuje Jamesa Browna. 10 minut po 8, a teraz będzie historia z kategorii Rzuć wszystko i uciekaj w Bieszczady, a jeszcze lepiej pod palmy.
1: Słynny pan Lotto, czyli Ryszard Rembiszewski, kojarzył się Polakom z eleganckim garniturem i odczytywaniem szczęśliwych numerków w losowaniu Lotto.
0: Tak, tak.
1: No, ale obecnie jest nie do poznania. Ma 79 lat, długie białe włosy, unika rozgłosu, spakował walizki i razem z małżonką przeprowadził się do słonecznej Hiszpanii.
2: Mieszka pod palmami. Czyli jednak ktoś tę szóstkę trafił. To teraz za zdrowie pana Ryszarda i za zdrowie, za twoje zdrowie, mała. Taki tytuł nosi ten przebój.
1: Dziękuję.
2: Urszuli. Urszula w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 11 po 8.

0: doktor politologii Hathaway w radiu Złote Przeboje, ale na początku wcale nie planował kariery w showbiznesie, bo chciał być sportowcem. Nawet miał spore sukcesy z drużyną futbolu amerykańskiego Kolońskie Krokodyle. Dzień dobry, 19 minut po 8.
1: Tak, dzień dobry. Prosimy wyregulować wiatraki i podręczne klimatyzatory, gdyż za chwilę zagramy Electric Light Orchestra. Będzie też Spice Girls. Możliwe są uderzenia gorąca i inne tego typu przyjemne odczucia. Radio Złote Przeboje poleca się w środę o poranku.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu powiemy, o czym należy pamiętać podczas opalania.
2: Dowiemy się, jak właściwie zadbać o cerę.
3: Oraz podpowiemy, co zrobić, by chronić się przed szkodliwym promieniowaniem UV.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Zadzwońcie.
1: Mamy lato i mamy upały. Dzisiaj to rekordowe. Upały mają ten plus, że pomagają nam zrozumieć, że nie jest fajnie w piekle. Musimy się zmienić, po prostu zmienić na lepsze. I z okazji upałów przez cały poranek mówicie nam, jak się czujecie w te upały.
2: Taki upał czuję się jak ślimak na asfalcie.
3: Te upalne dni czuję się jak gotowane pierogi. Leniwe.
4: Taki upał czuje się jak pasztetowa wielicie.
5: Te upały czuję się, jakby mnie ktoś połknął, wypluł i przydeptał.
6: Ja w takie upały czuję, że dopiero żyję.
1: O.
6: Niech trwają jak najdłużej.
7: Czuję się jak pieróg wrzucony do wrzątku. Jeszcze chwila i będę gotowa.
8: Taki upał czuję się i niestety inni też mnie czują.
1: Złotą kawę Słonecznej Brygady wysyłamy za ten ostatni głos, bo czujemy, że słuchaczce się należy.
9: Tak, tak.
1: Dziękujemy za setki gorących telefonów od was, a jutro zapytamy, z kim znanym chcielibyście spędzić wakacje i dlaczego.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Girls just want to have fun, czyli dziewczyny chcą się bawić, a jako, że mamy środowy poranek, a środa to przecież mały weekend, to już można o tych głupotach weekendowych rozmyślać. Cindy Lauper śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Gramy na to jak na lato za 21.09.
1: Dzisiaj cała Polska skąpana w piekle wręcz, można powiedzieć, w takich piekielnych temperaturach. Cudowne. To my na przekór zagramy, bo będzie coś rajskiego, będzie rewolucja w raju, czyli Hit Hunter and the Pleasure Company. Zostańcie z nami, bo gramy na to jak na lato tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: złote na wakacje.
1: Może podczas jazdy pociągiem do Chorwacji albo w czasie relaksu na Copacabanie na plaży, a może jednak wśród wielbłądów na środku Sahary. Nasze pytanie tego lata brzmi: gdzie najlepiej brzmią złote przeboje i dlaczego akurat tam? Jeśli interesujące odpowiedzi na to pytanie, to macie szansę zgarnąć 1000 złotych. Taką kasę rozdajemy wam w naszej wakacyjnej zabawie Zabierz złote na wakacje.
2: Kasę dostały już od nas między innymi słuchaczki Natalia ze Szczecina, Jadzia z Siemianowic Śląskich, Kasia z Katowic, a także słuchacz Robert z Zielonej Góry, a w tym tygodniu z 700 cieszyła się z kolei Nikola z Kielc.
1: Słuchaj, Nikola, to jest i tak 300 plus 300 plus 100 na starcie, to jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany, nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są twoje nagrody.
3: Bardzo dziękuję.
2: Nie czekajcie, tylko zgłoście się na złoteprzeboje.pl, wejdźcie i napiszcie, gdzie najlepiej brzmią złote przeboje i czemu akurat tam. Nagroda czeka, kolejny finał w poniedziałek o 9:30.

0: przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Donna Lewis nam wystąpiła przed chwilą. 4 minuty zostały do 9. I teraz pytanie jakże istotne, czy będzie w końcu to tańsze paliwo na stacjach, czy nie?
1: No, premier obiecał, że pod koniec wakacji będzie, ale na razie nie ma konkretów. Aha. Sprawdzimy za chwilę, jak się sprawy mają. Zapraszam na wiadomości o 9.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów. Kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
9: Mamy środę, to jest 5 dzień sierpnia, na zegarach punktualnie 9, a my już teraz zapraszamy Was na wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Rząd obiecał tańsze paliwo, kierowcy wciąż czekają na szczegóły. Niski poziom SAN-u, wodociągi wstrzymały dostawy dla firm.
11: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone radio.
10: Tańsze paliwo na końcówkę wakacji. Taką wizję snuł niedawno premier Donald Tusk. Z zapowiedzi szefa resortu energii Miłosza Motyki wynika, że rząd chciałby ulżyć kierowcom na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Czasu jest coraz mniej, a konkretów brak. Co dzieje się w tej sprawie? O tym Cezary Jaszczyk.
12: W tym momencie pewne jest jedno. Wciąż trwają rozmowy i ustalenia co do ostatecznej formy wsparcia. Była nadzieja, że konkretami na wczorajszym posiedzeniu zajmie się cała Rada Ministrów. Ale jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, nic takiego się nie wydarzyło.
13: Jak będą już decyzje ostateczne, to będziemy o tym informować.
12: W tak zwanym nowym pakiecie CPN pod uwagę brane jest rozwiązanie obniżenia stawki podatku VAT bez zmian w akcyzie.
11: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wodociągi w Stalowej Woli po raz drugi w ciągu ostatnich dwóch tygodni wstrzymały dostawy wody przemysłowej dla pobliskich firm. Powód? Ekstremalnie niski poziom SAN-u, mówi prezes spółki odpowiadającej za wodociągi Monika Trela.
14: Przedsiębiorcy mają zakaz pobierania wody przemysłowej w tym czasie, w którym obowiązuje komunikat. To nie jest woda pitna, tylko to jest woda stricte do celów przemysłowych.
10: Taka sytuacja w Stalowej Woli zdarzyła się dopiero trzeci raz w ciągu ostatnich 18 lat, ale drugi w ciągu dwóch tygodni. Polsce blackout nie grozi dziś bardziej niż w jakikolwiek inny dzień, uspokaja z kolei prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski.
15: Czym innym jest blackout, a czym innym jest kwestia deficytu energii, który wynika na przykład z deficytu wody. I to jest zagrożenie, przed którym dzisiaj stoi cała Europa, akurat Polska w mniejszym stopniu niż inne kraje. Stan naszych rzek, jakkolwiek dramatycznie niski, nie jest jeszcze historycznie niski.
10: Z powodu niskiego poziomu wód Dunaju Węgrzy ograniczyli moc elektrowni jądrowej, a w Rumunii Dacia i Ford czasowo zawiesiły produkcję samochodów, by zmniejszyć pobór prądu. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować edukację zdrowotną w szkołach. Przemysław Czarnek apeluje do Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymanie nowych zajęć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Według deklaracji Ministerstwa Edukacji edukacji. Edukacja zdrowotna od września będzie przedmiotem obowiązkowym, niezależnie od działań Trybunału.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
16: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pięć polskich zespołów zagrał awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze, który już dziś wieczorem w Lidze Europy zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvarosem. Lech, Jagiellonia, Raków i GKS Katowice zagrają jutro. Amerykanki staną dziś na drodze naszych tenisistek do trzeciej rundy turnieju w Toronto. Magdalena Fręch zagra z Jessicą Pegulą, a Magdalena Ty z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie jest już Iga Świątek, bo bez problemów pokonała wczoraj Czeszkę Sarę Bejlek. Odpadła natomiast Maja Chwalińska.
11: Pogoda.
10: To będzie jeden z najgorętszych dni roku. Termometry pokażą w cieniu niemal 40 stopni. 38 stopni ma być w Warszawie, Lublinie i Krakowie. 35 we Wrocławiu, w Gdańsku 30. Będzie bardzo gorąco, ale też burzowo. Zagrzmi na zachodzie, północy i miejscami w centrum.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
9: Czyli dzisiaj zamiast dzień dobry, witajmy się słowami cień dobry. No oj, bo dzisiaj dobry, spodziewamy dobry się miejscami nawet tych 40 w cieniu. Oj, oj, oj.
17: A co my na to? A my w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato. Bon Jovi, It's My Life. Już teraz na naszej antenie, dokładnie 3 minuty po 9:00.

0: kilka pomysłów na życie, które wydają nam się sensowne, ale naszym zdaniem najlepiej byłoby założyć zespół, który gra tylko wakacyjne przeboje i być w takiej nieustającej trasie koncertowej po plażach, bo przecież w jednym miejscu świata lato się kończy, a w innym się zaczyna. I to był właśnie przed chwilą taki plażowy zespół. Inner Circle zagrali w radiu Złote Przeboje.
1: Gramy na to jak na lato i teraz czas na Złoty Przebój od Laury Branigan, którą niewiele dzieliło od nagrania piosenki do jednej z części filmów o Jamesie Bondzie. W 1983 roku miała nagrać piosenkę do filmu Ośmiorniczka, no ostatecznie jednak tytułową piosenkę zaśpiewała Rita Kuldicz. Laura Branigan gra w Złotych Przebojach swój doskonały przebój Gloria, dokładnie 11 minut po 9.

0: jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 10:00.
1: Autopromocja.

0: uczucie Marka Wahlberga? No na pewno kojarzycie, to jest ten amerykański aktor, który ma na swoim koncie rolę w takich filmach jak Transformers, Ted czy Infiltracja. No za Infiltrację to nawet nominację do Oscara dostał. No i ten Mark Wahlberg, ten sam, występował w zespole New Kids on the Block. No krótko, bo tylko pół roku, ale jednak i to było w połowie lat 80. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a za chwilę u nas super grupa USA for Africa i ich wielki, wielki utwór We Are the World, wydany 41 lat temu, nie do wiary, pobił wówczas historyczne rekordy. Singiel sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy. Wow. Był najszybciej sprzedającym się amerykańskim singlem w historii i zebrał prawie 100 milionów dolarów na pomoc głodującym w Afryce. USA for Africa, We Are the World, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
13: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
14: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
15: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
16: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
17: Nowoczesny terminal to nie tylko załadunek. Ważne jest również to, co się dzieje przed przyjęciem statku i jak ładunki jadą w głąb kraju. Opowiada o tym Rafał Różański, prezes Bulk Terminal Gdańsk.
16: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
18: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Zalando dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
2: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl

0: The Best, tak w środowy poranek gra wam najlepsze radio we wszechświecie, czyli radio Złote Przeboje. Pięknie dziękujemy za ten środowy poranek.
1: Słoneczna brygada teraz idzie schować się w cieniu. Wy też uważajcie dzisiaj na siebie i pamiętajcie, żeby uzupełniać płyny, jak to mówią komentatorzy na meczach piłkarskich. Słoneczna brygada macha do was w składzie Iwona Barańska, Piotr Jachim, Tomek Torkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A od teraz z wami w programie wakacyjnym Gosia Kościelniak.
3: Dzień dobry i od razu się powitam piosenką, która ma tytuł znaczący: Ukaż mi znaczenie bycia samotnym. No bo wy w Słonecznej Brygadzie, a ja sama teraz będę niosła ten program. A więc... No właśnie. Show me the meaning of being lonely, ale przecież nie jestem sama, bo jesteście wy.

0: Backstreet Boys, Radio Złote Przebojem. Za 4 minuty będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata i prognoza pogody na ten, no, najbardziej upalny chyba w tym roku dzień.
1: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
4: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
3: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
4: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
2: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
3: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
6: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
0: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
14: Karambol na S7. Pięć pojazdów zderzyło się pod Krakowem. Nowe rowery miejskie zdemolowane. Straty idą w dziesiątki tysięcy. Polskie kluby ruszają po Europę. Pięć drużyn walczy o puchary. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Karambol na krakowskiej ekspresówce na trasie S7 zderzyło się aż 5 pojazdów, w tym ciężarówka. Wschodnia obwodnica Krakowa w kierunku Nowej Huty jest całkowicie zablokowana. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na miejscu pracują służby. Ruch skierowano na objazdy. Pies zaatakował 3-letnie dziecko w Małopolsce. Wczoraj wieczorem w Maszkienicach koło Brzeska dziewczynka bawiła się z psem podczas wizyty u krewnych. Nagle doszło do tragedii, mówi Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.
15: Dziecko bawiło się z psem, rzucając mu piłkę. W pewnym momencie dziecko najprawdopodobniej chciało wyrwać psu piłkę z pyska i wówczas pies ten ugryzł to dziecko.
14: Ugryzł bardzo dotkliwie. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń twarzy. Helikopter zabrał ją do szpitala, a policja wszczęła dochodzenie w sprawie nieumyślnego narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Dzisiaj chronimy się przed upałem. Temperatura w przeważającej części kraju przekroczy 35 stopni. Lekarze apelują, kto może, niech unika wychodzenia z domu zaraz po południu. Niektóre miasta przygotowały zraszacze wodne. Pracują w szczególnie uczęszczanych miejscach. Tak jest na przykład w Warszawie. Na Placu Zamkowym, na Placu Trzech Krzyży i na Smolnej.
16: One działają w dwojaki sposób. Jeśli chodzi o zraszacz typu łuk, to jest zraszacz uruchamiany na przycisk. W przypadku zraszaczy w kształcie latarni, to są zraszacze, które są ustawiane na to, by się uruchomić, kiedy temperatura przekroczy 25 stopni.
14: Mówi rzeczniczka prasowa wodociągów warszawskich Jolanta Maniszewska. W Śródmieściu Warszawy stanęło 30 zraszaczy.
12: Nie próbowaliśmy, ale niewykluczone, że skorzystamy.
17: Bardzo dobry pomysł, jak najbardziej.
18: Pan z hulajnogą spokojnie w tej kurtynie to chyba dobry sposób, żeby przeżyć dzisiaj.
12: Idealny.
14: Mówią walczący z upałami warszawiacy. Nowe rowery miejskie miały służyć mieszkańcom Bydgoszczy. Nic z tego zostały już zniszczone przez wandali. Zdemolowali oni blokady na tylnym kole i moduł GPS. Prawdopodobnie ktoś chciał je ukraść, mówi Katarzyna Muszyńska z Zarządu Dróg Miejskich, która ma apel do mieszkańców.
19: Aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem zadbać o ich stan.
14: Nowe rowery działały ledwie 2 tygodnie. Straty wyceniono na 30 tysięcy złotych. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
20: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
14: Ministerstwo cyfryzacji zapewnia, wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. 5 polskich zespołów piłkarskich zagra o awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Pierwszy do boju wyjdzie Górnik Zabrze. Już dziś wieczorem zagra na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt. To Liga Europy. A pozostali grają jutro. Lech Poznań, Klaskiwik, Wyspy Owcze, Jagiellonia, Rangers FC, Raków, Hammarby i GKS Hapoel Tel Awiw.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardycka. Lato znów o sobie przypomina i zwłaszcza w taką pogodę i nie tylko na urlopie. O szkodliwych skutkach promieniowania słonecznego trzeba pamiętać i się chronić, przypominają dermatolodzy. Jak mówi dr Piotr Sobolewski.
21: Nie ma różnicy między słońcem na plaży, a tym na wsi czy w centrum miasta. Wszędzie dociera do skóry tak samo, dlatego pamiętajcie Państwo o stosowaniu kremów świetlnych codziennie przed wyjściem z domu. Podczas urlopu taki krem należy reaplikować co 2-3 godziny i po każdym zmoczeniu skóry. Smarować należy całą skórę od stóp do głów, łącznie ze znamionami, bliznami. Nie potrzebują one dodatkowej innej ochrony. Należy pamiętać o smarowaniu karku, uszu oraz dłoni i stóp, bo w tych lokalizacjach często się zapomina.
0: A jakich rodzajów preparatów z filtrem używać, w zależności choćby od typu skóry, o tym powiem za godzinę.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda.
0: Dziś absolutny upał od 29 stopni nad morzem, 36 stopni w centrum, w Warszawie, w Łodzi i na całym Mazowszu do 40 nawet na południowym wschodzie, a na krańcach zachodnich dzisiaj możliwe gwałtowne burze.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Środowe przedpołudnie, czas rozpocząć już z pełnym uśmiechem i jakby tego było mało, jeszcze zaczniemy od utworu Hot Stuff, gorąca rzecz, Donna Summer. A dzisiaj dużo się będzie działo, bo oprócz tego, że jak co dzień mamy dla Was oczywiście największe przeboje lat 80. i 90. gramy na to jak na lato. Będziemy się starali dzisiaj jednak troszeczkę ochładzać atmosferę muzyką, bo jak wiecie, to wszystko zależy od nastawienia, jak ona działa. No i dodatkowo jeszcze dzisiaj palcem po mapie sobie popodróżujemy. Mamy naszą środową wakacyjną zabawę z nagrodami. I mam też dla Was bilety do teatru. O wszystkim za chwilkę.

jeśli nie byliście na koncercie Rosa Ramazzottiego teraz w kwietniu w Krakowie, no to będzie znowu szansa na to, żeby pójść na jego koncert i wcale nie wyjeżdżać z Polski. I to będzie w przyszłym roku. Bardzo szybko to minie, bo w maju 2027 roku Eros Ramazzotti znowu ma zawitać do Polski, a teraz gra, cały czas gra, jest w trakcie swojej światowej trasy koncertowej Una Storia Importante World Tour. A teraz na Radio Złote Przeboje 13 minut po 10. The Lion Sleeps Tonight.

0: poduszka Rogal, idealna do złożenia na niej oszołomionej podróżowaniem zmęczonej głowy. Butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, no i pojemna torba płócienna. Na wszelkie wyjścia letnie cudowna, wiele się tam mieści. Taki zestaw podróżnika dzisiaj do wygrania w leciutkiej naszej zabawie palcem po mapie. Niedługo zaczniemy. Będę miała dla Was dwie podpowiedzi. Potem Jerzy Telesiński, jeszcze jedną po godzinie 14. No a chodzi o piosenkę, która w tytule ma zawarte jakieś miejsce na mapie świata. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie też bawić się z nami, bo w zgadywaniu jesteście nieocenieni.
1: Palcem po mapie.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
9: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
13: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
14: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
15: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
14: Takie cuda tam sprzedają?
15: No pewnie. I to nie za miliony.
16: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
17: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
18: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
19: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy, trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy, trójwarstwowy, Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

tym tygodniu zastanawiamy się, co można w życiu robić na boku. Na boku to jest spektakl w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Świetna farsa w gwiazdorskiej obsadzie w Teatrze Kamienica w Warszawie, w której dzwonek do drzwi nie milknie, no a każde ich otwarcie grozi katastrofą. Przynajmniej obyczajową. Kto kocha taką zabawę w teatrze, będzie zachwycony. I mam dla Was dzisiaj również podwójne zaproszenie na przedpremierowy spektakl na boku w Warszawskim Teatrze Kamienica w najbliższą niedzielę. Żeby zdobyć zaproszenia, zabawcie się z nami. Dokończcie takie zdanie. W teatrze nie powinno zabraknąć... I uzasadnijcie, dlaczego akurat tego. Czego nie powinno zabraknąć w teatrze. Ciekawa jestem bardzo. Czekamy pod numerem 224430 do godziny 12, a przed 13 dowiemy się, kto otrzyma

0: Bo Marley tuż przed godziną 11 w Radiu Złote Przeboje. No i oczywiście już teraz zapraszamy Was na kolejną dawkę tylko sprawdzonej wiadomości, dokładnie o godzinie 11.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
0: Reklama. Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
10: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
11: Polska się gotuje, nawet 40 stopni i tropikalna noc. Darmowa woda w restauracji, rząd szykuje taką zmianę. Nocny alarm na obozie piłkarskim. 16 dzieci trafiło do szpitali. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszła kulminacja upałów. Na termometrach 30 stopni albo dużo więcej, na południu możliwe nawet 40. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie Polski. Potem przyjdzie noc, która też ma być męcząca. Mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
11: Miejscami mogą wystąpić także gwałtowne burze. Darmowa woda dla każdego klienta baru, restauracji czy kawiarni to możliwe już niedługo. Chce tego Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pracuje nad tym od dawna. Restauracje miały nam obowiązkowo serwować wodę już tego lata, ale to się nie udało, bo zabrakło czasu, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
13: To są przepisy, które wprowadzają dodatkowe obowiązki także na przedsiębiorców. W związku z tym one wymagają trochę dłuższej analizy i konsultacji, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu. Tak ja to czuję.
11: Darmowa woda to byłby dobry pomysł, potwierdza pani Julia Kelnerka z gruzińskiej restauracji Tiki Hari w Warszawie.
14: Bo jak pojedziemy do Włoch czy do Hiszpanii, to wszędzie się dostanie taką wodę.
15: Za darmo.
14: Za darmo. Myślę, że to by był miły gaz, szczególnie w lato.
11: Na razie to jednak tylko kwestia uprzejmości restauratorów, a nie wprowadzonego prawem obowiązku. I kwestia jakości kranówki, którą dostalibyśmy do picia. Karetki rozwoziły do szpitali dzieci prosto z obozu piłkarskiego. W środku nocy aż 16 dzieci doznało silnego zatrucia. Byli na wakacjach pod Tomaszowem Lubelskim. Trafili do szpitali w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny i bezpieczny. Służby badają, co tam się stało. Jedzenie sprawdzi sanepid. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka w Jarosławiu na Podkarpaciu. Matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki od auta. Nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie, więc nie zwlekali. Wybili szybę i uwolnili dziecko. A przy okazji policja przypomina, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko albo też zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy. Jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy po prostu wybić szybę samochodu. Gdynia planuje stworzyć centrum modernizacji. Ma stanąć w reprezentacyjnym miejscu przy skwerze Kościuszki. Będzie promować Gdynię, której centrum właśnie trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, mówi wiceprezydent miasta Oktawia Gorzyńska.
16: Tam też będzie obecny i Detal. I to, na czym nam bardzo mocno zależy i to, czego w przestrzeni być może dzisiaj trochę brakuje, to opowieść o ludziach.
11: W planach jest też oznakowanie szlaku UNESCO, tak by prowadził on turystów od dworca przez najciekawsze miejsca. Pojawi się też więcej drzew. Niemcy przestają pić piwo, browary bankrutują, szczególnie te małe, rodzinne, które od pokoleń ważyły piwo. Nie wytrzymują konkurencji z dużymi koncernami. Najwięcej browarów, prawie 600, znajduje się w Bawarii. Tam prawie każde miasteczko ma swój browar, ale co dziesiąty ostatnio splajtował. Konkurencja to jedno, a druga sprawa, Niemcy piją piwa coraz mniej.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
15: Dorota Werdycka. W środku lata przypominamy o stosowaniu kremów z filtrem podczas pobytu na słońcu, na urlopie, ale też w czasie spaceru albo podczas pieszej drogi do pracy. Jaki rodzaj kremu, balsamu, emulsji wybrać albo olejek lub jeszcze coś innego, to zależy między innymi, poza preferencjami osobistymi, również od rodzaju skóry, zauważa dermatolożka dr Małgorzata Marcinkiewicz.
18: Jeżeli mamy tendencję do takich skór bardziej przesuszonych, jesteśmy osobami, które dziś zapominają o tym dobrym nawadnianiu, bądź mamy różnego typu problemy skórne, chociażby tendencje do alergii, to sięgajmy wtedy właśnie po balsamy. Mleczka będą lżejsze, a najlżejsze będą oczywiście spreje. Skóry problematyczne, łojotokowe, nie będą przepadały za oleistymi formułami.
15: Nie mówiąc oczywiście o tym, że za olejkami i innymi tłustymi preparatami nie przepadają również dzieci. Jaka karnacja potrzebuje jakiego SPF-u? O tym za godzinę.
17: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
19: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
17: Pogoda.
20: Dziś absolutny upał, od 29 stopni nad morzem, 36 stopni w centrum, w Warszawie, w Łodzi i na całym Mazowszu do 40 nawet na południowym wschodzie, a na krańcach zachodnich dzisiaj możliwe gwałtowne burze.
19: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
20: Przedpołudnie, środowy ciąg dalszy, jeszcze godzina do godziny 12. No i zacznie się to jedno z najgorętszych popołudni w tym roku.
21: Radio Złote Przeboje.
20: My w Radiu Złote Przeboje dzisiaj już właściwie chyba w tej godzinie zaczniemy naszą zabawę palcem po mapie. Bądźcie z nami, bo będzie pewnie pierwsza podpowiedź. A poza tym już właściwie zaczęłam też naszą zabawę, jeśli chodzi o bilety, podwójne zaproszenie do Teatru Kamienica na niedzielę, bo i w wakacje niektóre teatry nas do siebie serdecznie zapraszają. Gosia Kościelniak, teraz Kim Wilde.

minioną środę, w minioną niedzielę koncert Demono i mnóstwo ludzi razem z wysłannikami Radia Złote Przeboje bawiło się na plaży Wawer. To możecie sobie zobaczyć choćby na naszych social mediach, zapraszamy na Instagram. Gramy na to jak na lato dla Was, ale nie tylko w radiu, bo spotykamy się z Wami także na żywo. I już w ten weekend znowu będziemy na Was czekać na plaży romantycznej w Warszawie. No a w niedzielę zespół Ira. Tym razem zespół Ira, bo co tydzień inny zespół dla Was gra. Wystąpi wieczorem i razem będziemy bawić się przy znanych nam tak doskonale przybojach, a w strefie Radia Złote Przyboje spotkacie po pierwsze naszych wysłanników, po drugie będą prezenty i będą zabawy, zanim koncert się zacznie i na pewno razem będziemy mogli zaśpiewać razem z Irą te słowa.

0: 들 거야.
1: 라디오 Złote Przeboje w Wolinie.
2: Radio Złote Przeboje.
1: Gramy na to jak na lato.

Radio Złote Przeboje, jest to dokładnie 11.30. Gramy na to jak na lato. Przed nami Seweryn Krajewski i Uciekaj moje serce. I kiedy patrzę na słowo serce w muzyce, myślę sobie, że jest to jedno z najczęściej powtarzanych słów, jeśli chodzi o teksty piosenek pop, ale okazuje się, że nie jest na pierwszym miejscu, zresztą tak też nie pomyślałam. Najczęściej powtarzanym słowem o charakterystycznym, konkretnym znaczeniu w tekstach muzyki pop są na pierwszym miejscu, nie ma zaskoczeń, Love, potem Baby, a na trzecim miejscu Yeah. Radio Złote Przeboje, Seweryn Krajewski.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
2: Oj, Roman,
1: przy rodzinnym spotkaniu.
2: Taki rachunek sumienia.
1: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
2: Znam ten sposób. Kosztowny.
1: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
2: To dlatego taka koperta.
1: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
3: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
4: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Razem po mapie.
1: Taki oto zestaw przebojowego podróżnika mamy dla Was dzisiaj. Poduszka Rogal, idealna do tego, żeby złożyć na nią umęczoną podróżą głowę. Butelik filtrujący, butelka filtrująca z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. No i pojemna torba płócienna na plaży. Świetna. Dla kogo? Dla osoby, która dzisiaj, po odgadnięciu tego, kto wykonuje piosenkę i tytułu tej piosenki, o którą pytamy, najciekawiej opowie, jakie ma z nią skojarzenia. A jest to dzisiaj przebój, w którego tytule mamy pewne miejsce na mapie świata. I teraz uwaga, odpowiedź numer jeden. Dzisiejsza zagadka może kojarzyć się z dwoma krajami, ze Szwecją i z Belgią. Macie pomysł, o który przebój chodzi i kto go wykonuje? 2244430. Czekamy do 15, o 15.30 finał. Dzisiejsza zagadka może kojarzyć się z dwoma krajami, ze Szwecją i z Belgią. 2244430. Chodzi o artystę i tytuł, w którym zawiera się miejsce na mapie.
0: Palcem po mapie.

0: When I'm Your Man, rok 1986, bo to Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Gramy na to jak na lato, a już teraz upalne środy południe się zbliża za 3 minuty 12 i najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
6: Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
7: Prawie 40 na termometrach, tak będzie dziś. Nikt nie zatrzymał się do auta po wypadku, drogowcy publikują nagranie. Problemy na lotnisku w Lipsku w Niemczech z powodu drona. Dorota Werdecka, dzień dobry. Przed nami kulminacja fali upałów. Termometry w wielu częściach kraju pokażą dziś ponad 35 stopni. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie, gdzie służby nie wykluczają nawet 40 stopni Celsjusza. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
8: Małopolska, Podkarpacie, Mazowsze, Lubelszczyzna i Ziemia Łódzka. To tu warunki mają być dziś najtrudniejsze. I nie ma co liczyć na to, że po upalnym dniu nadejdzie przyjemne ochłodzenie. Podkreśla Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu.
8: Miejscami mogą występować gwałtowne burze.
9: Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
8: Upały zaczną ustępować w piątek.
7: Rzeki w Polsce mogą w tych dniach bić kolejne rekordy niskiego poziomu wody. Na większości obszaru naszego kraju obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski.
10: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również ze większym stężeniem nieczystości, bo tej wody płynie mniej, więc automatycznie jakość wody spada. Będziemy musieli ograniczać transport, komunikację i promy na rzekach.
7: Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują m.in. w centralnej i południowo-wschodniej oraz wschodniej Polsce. Kilkudziesięciu kierowców przejechało obojętnie obok miejsca wypadku, nie upewniając się, czy nikt nie potrzebuje pomocy po tym, jak auto uderzyło w barierę i dachowało. To sytuacja z autostrady A1 w województwie łódzkim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie z tej sytuacji, by przypomnieć, że zatrzymanie się i udzielenie pomocy to obowiązek, mówi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDKiA.
11: Pokazujemy rzeczywiste zdarzenia, ponieważ właśnie takie przykłady najmocniej przemawiają do wyobraźni.
7: Z pomocą ostatecznie ruszyło trzech kierowców. Samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Stało się to w nocy w pobliżu lotniska w Lipsku w Niemczech, na wysokości 400 metrów, 6 kilometrów od Lipska. Maszyna wylądowała w Hanowerze, gdzie stwierdzono niewielkie uszkodzenia. A wcześniej, też ostatniej nocy, lotnisko w Lipsku wstrzymało operację po tym, jak na płycie lotniska znaleziono drona z zapalnikiem, pisze Bild. Śledczy mieli go uznać za potencjalny ładunek wybuchowy. Jedna z najpopularniejszych tras prowadzących w wysokie partie Tatr zamknięta. Szlak na Wrota Chałubińskiego jest w remoncie. Tatrzański Park Narodowy apeluje, by nie omijać zakazów, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
12: Prosimy, apelujemy do turystów, żeby nie wybierali się w tamten rejon. Szlak jest oficjalnie zamknięty, ale wiemy, że niepokorni starają się gdzieś tam iść. Przeszkadzają tym samym robotnikom, którzy wykonują swoją pracę.
7: Trasa będzie zamknięta do odwołania.
2: Radio Złote przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik radia Złote Przeboje.
7: Dorota Werdycka. Lato w pełni, słońca nie brakuje, dermatolodzy przypominają o stosowaniu kremów z filtrem, zarówno tym, którzy jadą wygrzewać się nad ciepłym morzem, jak i tym, którzy spacerują po słońcu w mieście. Jakie filtry będą odpowiednie? Ten najmocniejszy, 50, powinny stosować osoby, które łatwo ulegają poparzeniom słonecznym.
13: Osoby, które mają bardzo jasną karnację, czyli tak zwane złototypy 1, jasna karnacja, blond włosy bądź rude włosy, jeszcze tendencja do piegów. Między tą 30 a 50, naprawdę to nie jest duża różnica, jak de facto tych fotonów, czyli tej energii, którą te preparaty przepuszczają, to jest nieduża różnica, bo między 96% a 98%, więc my jesteśmy i 30, 50 całkiem nieźle chronieni.
7: Mówi dermatolożka dr Małgorzata Marcinkiewicz. A co jeszcze poza kremem z filtrem może chronić przed słońcem? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik radia Złote Przeboje. Pogoda.
7: Środa jest jak dotąd najbardziej upalnym dniem w tym roku. Dzisiaj do 40 stopni na południowym wschodzie, 36 w centrum i 29, tam tylko można odetchnąć dzisiaj nad morzem, a na krańcach zachodnich możliwe gwałtowne burze. Weszliśmy właśnie w środowe popołudnie, prawie 5 minut i już 5 minut po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, gramy na to.

jak ja to powiedziałam na antenie, butelik filtrujący Radia Złoty Przeboje, bardzo ładny, chyba mi tak zostanie, więc butelik do wygrania w naszej zabawie palcem po mapie, tak chodzi o butelkę filtrującą, ale teraz chcę zatrzymać ten czas. To jest polska piosenka, którą nagrała Kasia Kowalska w 1999 roku. No i oczywiście to znany cover utworu First Time amerykańskiej piosenkarki Robin Beck. Stała się popularna ta piosenka również dlatego, że była wykorzystana w znanej reklamie, ale Kasia Kowalska śpiewa ją bardzo po swojemu. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Rokowe brzmienia wypełnią plażę Wawerę. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie możecie zabraknąć. Czekamy na Ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
3: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
2: Wstęp wolny.

0: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
1: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: Przed 11 ogłosiłam, że mam dzisiaj dla Was podwójne zaproszenie do Teatru Kamienica w Warszawie na tę niedzielę wieczorem na pokaz przedpremierowej sztuki pod tytułem Na boku. Farsa, więc będzie lekko wakacyjnie i śmiesznie. A pytałam Was, czego Waszym zdaniem nie może zabraknąć w teatrze? Mój znajomy ostatnio po wyjściu z teatru powiedział, w teatrze nie może zabraknąć pastylek przeciw kaszlowi. Muszę się z tym zgodzić, ale dziś to Wy macie głos i wygrywa ta odpowiedź.
1: Czego nie powinno zabraknąć w teatrze? To przede wszystkim widzów, bo teatr bez widzów to jest trochę jak popcorn bez soli.
0: To Karolina. No muszę się, Karolina, z Tobą zgodzić, bo ostatnio próbowałam właśnie popcornu bez soli. Wiem, że zdrowszy, ale no nie. Gratulacje. Dziękuję Wam za wszystkie dzisiejsze telefony. A kto jeszcze ma ochotę dołączyć do wspólnego oglądania i cieszenia się tą sztuką w najbliższą niedzielę w Teatrze Kamienica, zapraszam na jutro. Jutro też będę miała zaproszenia.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
1: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
1: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Szeroki wybór, pełny smak?
13: Tak,
12: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
14: Lidl, to się opłaca.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
18: Wygrałem.
17: Słucham?
18: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
17: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
19: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
8: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
20: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
21: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

za 8 minut będzie godzina 13 na w Radiu Złote Przeboje. Kobieta, która mówi o sobie tak: po prostu zawsze fikałam, zawsze to lubiłam. Potem się okazało, że nie wszyscy tak fikają. To było takie typowe dla mnie. No już wiadomo, że chodzi o Wandę Kwietniewską. A jak podkreśla autor tekstów piosenek Jacek Cygan, fenomen kariery Wandy opierał się po prostu na jej autentyczności. To jest jej siła. Jest taką dziewczyną z sąsiedztwa w dobrym tego wyrażenia znaczeniu. Wanda i Wanda i Wielki Przebój z 1984 roku w Radiu Złote Przeboje.

0: Ma apetyt na zwariowane sny, to prawda. A co się dzieje w rzeczywistości? To już za 3 minuty o 13 w naszych najnowszych, tylko sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy, zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16.30.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
5: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
10: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
1: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
0: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Jest zarzut dla kombajnisty po wypadku, w którym zginęło dziecko. Są wyniki audytów w warszawskich szpitalach i nie są dobre. Piekielne upały w całej Polsce. Niektóre urzędy pracują dziś krócej. Dorota Wertycka. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał w łowickiej prokuraturze 48-latek, który dwa dni temu, kierując kombajnem, zderzył się z jadącym hulajnogą elektryczną 11-latkiem. Dziecko zmarło. Więcej o tym Bartosz Kądziołka.
12: Do wypadku doszło w sypieniu pod Łowiczem. Kierujący nie miał wymaganego zezwolenia na przejazd, bo z uwagi na gabaryty pojazd zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. Przy skręcie w lewo, gdzie widoczność była ograniczona przez wysokie rośliny, kierujący kombajnem doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym 11-latkiem i chociaż chłopiec miał na sobie kask, to nie ochroniło go to przed urazami spowodowanymi przez ostre elementy maszyny. Mężczyzna nie przyznał się do winy i powołał na złą widoczność. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu maszyny, bo chciał oszczędzić czas. Grozi mu do 8 lat więzienia.
11: Dziś premier spotka się z ministrem finansów, by rozmawiać o tym, jak obniżyć ceny paliw, a te znów rosną, bo kryzys w cieśninie Ormus wywołany interwencją amerykańską w Iraku nie kończy się, choć jak zauważa Donald Tusk?
13: My potrzebujemy jeszcze kilkudziesięciu godzin, znaczy dokładnie mój imiennik, prezydent Trump, po raz kolejny zapowiedział, tym razem 48 godzin. No, dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. pana.
11: Premier zapowiada jednak choć częściowe ulżenie kierowcom, podobne do programu CPN z początku lata, przynajmniej na koniec tych wakacji. Pięciodniowy dyżur, podwójne płace i stanowisko widmo, tak funkcjonował Szpital Południowy w Warszawie. Władze stolicy przedstawiły wyniki miejskiego audytu. Ogłosił je prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
14: Audyt ujawnił rozliczenie tych samych 8 godzin dyżuru w dwóch oddziałach jednocześnie z wypłatą wynagrodzenia za obie pozycje. No nie muszę Państwu mówić, jak to bulwersuje, jeżeli mamy potwierdzenie, że ktoś dostawał podwójnie pieniądze za tę samą pracę. Audytorzy stwierdzili również wykonywanie świadczeń w innej placówce w godzinach, w których ten sam lekarz miał opłacony dyżur w szpitalu.
11: Raport zawiera 44 zalecenia naprawcze. Część z nich została już wcielona w życie. Z powodu panujących w Polsce upałów wiele urzędów zmienia godziny pracy, jak prognozuje IMGW. Dziś na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Mazowszu termometry pokażą nawet 40 stopni, a termometry niemal w całej Polsce pokazują dziś powyżej 35 stopni. Na skrócenie godzin pracy zdecydowały się niektóre urzędy na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w województwach świętokrzyskim, łódzkim, na Mazowszu i w Małopolsce. Urzędy apelują, by przed wizytą upewnić się, jak dany urząd pracuje. Dwa nowe gatunki ptaków pojawiły się w zoo we Wrocławiu. Jeden z nich to unikat w skali kraju. Chodzi o afrykańskie sułtanki, znane z tego, że sprawnie poruszają się po pływających liściach roślin wodnych, co wygląda, jakby chodziły po tafli wody. Drugi nowy gatunek we wrocławskim ogrodzie to czubacze hełmiaste. Duże ptaki naturalnie mieszkające w lasach deszczowych Ameryki Południowej, które z powodu m.in. masowej wycinki drzew tracą swoje naturalne środowisko.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Wertycka. Krem z filtrem to jedno, ale to nie wszystko, czym możemy chronić się przed szkodliwym skutkiem promieniowania słonecznego. Co jeszcze można nakładać na siebie, żeby uniknąć poparzeń i przegrzania? Dobre bawełniane ubranie będzie pomocne, ale są też specjalne ubrania z filtrami, jeśli ktoś naprawdę potrzebuje skutecznej ochrony, mówi dermatolożka dr Małgorzata Marcinkiewicz.
15: Mamy ubrania, które zawierają tak zwane UPF i specjalne są to filtry, które są w ubraniach zawieszone. Niestety one wytrzymują tam ileś pranie i producent zawsze informuje. Mamy też okrycia głowy, które mogą zawierać UPF, a jak nawet nie zawierają UPF-u, to pamiętajmy o tym, że kapelusz z rondem minimum 7 cm da nam większą szansę ochrony twarzy przed słońcem. Na rynku są takie daszki i przyłbice przeciwsłoneczne.
11: I o nakryciu głowy, które przy okazji może osłonić twarz, trzeba pamiętać, zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych. A co z opalaniem, jeśli leczymy się na przykład antybiotykami? O tym powiem za godzinę.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Temperatura cały czas rośnie nad morzem. Już 30 stopni w Warszawie, teraz 34, a będzie 38 w cieniu. Na południu i południowym wschodzie będzie nawet 40 stopni dzisiaj. Na zachodzie możliwe burze i deszcz. Zapraszamy na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Popołudniową, środową i upalną. 5 minut po 13.
16: Radio Złote Przeboje.
0: Kto się bawi dzisiaj z nami w muzyczno-geograficzną, leciutką, wakacyjną zabawę palcem po mapie, może liczyć na kolejną podpowiedź za chwilkę, a szukamy wielkiego przeboju, który w tytule ma pewne miejsce na mapie świata zawarte.

0: po mapie.
1: Jesteśmy w środeczku zabawy. Pytamy was o tytuł piosenki i wykonawcę, a w tytule jest zawarte miejsce na świecie, na mapie świata. A jeśli już będziecie wiedzieć, jaki to tytuł i wykonawca, powiedzcie też, z czym kojarzy wam się ten przebój. I za najciekawsze skojarzenie, oczywiście do prawidłowej odpowiedzi, dodamy zwycięzcy, oddamy zestaw przebojowego podróżnika, czyli butelkę filtrującą, torbę płócienną i poduszkę podróżną Radia Złote Przeboje. Mówiłam, że to piosenka kojarząca się ze Szwecją i równocześnie z Belgią.
2: Zespoły, jakie przychodzą mi do głowy, to z Belgii Vaya Condios. Jeżeli chodzi o Szwecję, to ABBA, Ace of Base, Roxette, Europe. Także myślę, że może akurat któryś z tych wykonawców akurat jest tą dobrą odpowiedzią.
1: Może być, ale proszę was o tytuł, wykonawcę i skojarzenie. Druga podpowiedź przed nami. Uwaga! Poszukiwana piosenka odnosi się do pewnego wydarzenia historycznego. Tak jak pewnie wielu z was podejrzewało. 2244430. Czekamy do 15. O 15.30 rozwiązanie.
0: Palcem po mapie.

Deep. Zawsze mnie bardzo uspokaja ten wielki przebój Genesis z 86 roku. Jest 13:32, a przed nami w radiu Złote Przeboje piosenkarka, która zaśpiewała na ceremonii otwarcia i w przerwie finału Mistrzostw Świata Piłce Nożnej. Jak informuje The Sun, według szacunków zarobiła podczas Mistrzostw Świata 2026 15 milionów funtów, czyli ponad 75 milionów złotych. Shakira, gratulacje. To jest więcej niż reprezentacja Kolumbii otrzymała za grę w 1/8 finału. Szacuje się, że Shakira zarobiła ogromną sumę dzięki Mistrzostwom Świata w piłce nożnej. Sam turniej i jej liczne występy spowodowały ogromny wzrost liczby odtworzeń jej utworów na całym świecie. Tak to działa. Shakira, whenever, wherever.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną, masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl

0: Jerzy, bo już jest Jerzy z nami. Telesiński, który będzie się opiekował dzisiejszym popołudniem.
1: Już jesteś. O matko, dzień dobry.
0: Mnie już tutaj właściwie nie ma. Dzień dobry. Czy ty wiesz, ile Shakira zarobiła na Mistrzostwach Świata ostatnio? To dobrze, że nie wiesz, bo wiesz co, będziesz miał spokojne
1: popołudnie.
0: Lepiej
1: nie wiedzieć, prawda?
0: Tak.
1: Są takie rzeczy, o których lepiej nie wiedzieć, nie warto zadawać pytań, na które nie chce się słyszeć odpowiedzi. Natomiast jeśli zastanawiacie się, czy będzie ta trzecia podpowiedź w naszej dzisiejszej zabawie i teraz myślicie sobie, Jezu, jakaś zabawa? Tak,
0: no tak.
1: Wszystko wam wyjaśnię, co za zabawa, jaka podpowiedź i jakie nagrody do wygrania.

0: Meteorologiczny złoty przebój zafundowała nam grupa Lizara o tym, że pogoda daje nam się we znaki i że sama woda w takich temperaturach to już za mało. Powiemy w wiadomościach o 14:00.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
1: Reklama.
5: Mamy środę, 5 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Prawie 40 na termometrach, samo woda może nie wystarczyć. Zatrucie na obozie sportowym, sprawę wyjaśnia policja i sanepid. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej umorzone. Dorota Wardycka. Woda z dodatkiem soli albo sok. To najlepsze, co można dziś wypić podczas kulminacji fali upałów, gdy temperatura miejscami zbliża się do 40 stopni w cieniu. Lekarze przypominają, że samo picie wody może nie wystarczyć. Organizm traci nie tylko płyny, ale też ważne minerały, sód, potas i magnez. Ich uzupełnienie pomaga uniknąć odwodnienia, osłabienia, spadków ciśnienia i problemów z sercem, wyjaśnia kardiolog Mateusz Mościcki.
7: Z uwagi na takie zjawisko, które nazywa się osmozą, ciśnienie jest utrzymywane w związku z obecnością pewnych jonów w tych naczyniach. I tymi jonami jest między innymi sód. Jeżeli stężenie sodu w naczyniu spada, płyny uciekają, spada ciśnienie.
6: Sole mineralne można też uzupełnić, pijąc elektrolity. 6 dzieci trafiło do szpitali. 16 dzieci trafiło do szpitali w nocy z objawami zatrucia. To dzieci w wieku od 9 do 12 lat, które przebywają na obozie piłkarskim w Tomaszowie Lubelskim. Sprawą zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocko. Aniu, co mogło być przyczyną?
8: Prawdopodobnie zatrucie, ale to będzie można stwierdzić dopiero po badaniach. Być może jest to wirus pokarmowy, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanepidu w Lublinie Agnieszka Dados.
9: Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej udali się do miejsca, w którym dzieci spożywały posiłki. Pobrano do badań próbki żywności oraz wymazy od osób zatrudnionych w lokalu.
8: Sygnał o tym, że coś się dzieje, dostała policja. Trafiła do niej informacja, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało prawie 50 dzieci, które przyjechały tu z Rzeszowa na sportowy obóz piłkarski. Trafiły do szpitali w Zamościu, Tomaszowie i Biłgoraju. Ich stan jest stabilny, nic im nie zagraża. Natomiast nieoficjalnie słyszę, że do tego, że źle się poczuły, mógł się przyczynić także upał i trening na świeżym powietrzu.
6: Zachowanie władz polskich nie nosiło żadnych znamion przestępstwa, zdrady dyplomatycznej. Nie działały one na szkodę Polski i nie miały takiego zamiaru, powiedział rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, informując o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. A dotyczyło ono działań władz po katastrofie.
10: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
6: Prokuratura Krajowa zajmuje się także inną sprawą dotyczącą zdrady dyplomatycznej. Przed dekadą miał się jej dopuścić Antoni Macierewicz, który jako ówczesny minister obrony miał działać na szkodę Polski, podejmując decyzję o nieprzystąpieniu naszego kraju do międzynarodowego programu zakupu wielozadaniowych samolotów do tankowania w powietrzu. O odpowiedzialne planowanie górskiej trasy oraz dostosowanie jej do własnych możliwości i pogody apelują goprowcy, którzy w tym sezonie interweniowali już prawie 130 razy, a mamy półmetek wakacji. Niemal nie ma dnia, by nie byli wzywani, a większość interwencji dotyczy wypadków rowerowych. Przez e-doręczenia wysłanych zostało ponad 100 milionów pism. W systemie jest ponad 4,5 miliona adresów do e-doręczeń, z czego 55% założyły osoby fizyczne. Od 1 lipca usługa działa również w aplikacji mObywatel.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Werdycka. O bezpiecznym wychodzeniu na słońce mówimy dziś w radiu Złote Przeboje. Dermatolodzy przypominają, że kremów z filtrem używamy nie tylko na plaży, ale też podczas spacerów po słońcu i bez urlopu. Ale trzeba pamiętać o tym, że niektóre lekarstwa mogą przyczynić się do fotouczulenia. Zwraca uwagę toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
12: Często jak pacjenci na przykład mówią, że wyjeżdżają na wakacje i się chcą szybko wyleczyć z jakiejś infekcji, wtedy ostrzegam, że antybiotyk, jeśli jest potrzebny, no to powinniśmy raczej wtedy, kiedy go zażywamy, nie siedzieć na słońcu.
6: Te leki, przy których ze słońcem trzeba zdecydowanie uważać, to przede wszystkim antybiotyki jak doksycyklina i tetracyklina, ale także na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz retinoidy.
11: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
5: Nawet 38 stopni na Podkarpaciu, w Rzeszowie i w Przemyślu. Takie temperatury są spodziewane. W całej Polsce bardzo gorąco na zachodzie i północy. Do tego pojawić się mogą burze. Butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Takie nagrody mam dla was już za chwilę w zabawie palcem po mapie. Będzie trzecia podpowiedź konkursowa, dlatego ze mną zostańcie. Nazywam się Jerzy Telesiński.

Kylie Minogue dołączyła do Madony na scenie w trakcie World Pride w Amsterdamie. Panie pojawiły się razem. Przypominam, że czekamy na premierę ich wspólnego singla. To remix piosenki Love Sensation zatytułowany After Hour Mix. A czekając, gram wam na to jak na lato i mam już pod ręką ostatnią dzisiejszą podpowiedź w zabawie palcem po mapie. Zostańcie ze mną, jeśli chcecie wygrać nagrody.

0: autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

kazali mi pocałować Cameron Diaz. Czułem się paskudnie, powiedział Chris Isaak. No, rzecz miała miejsce podczas pamiętnej gali MTV Awards w 95 roku. No i jak się po latach okazuje, za wszystkim stał po prostu tani i ówczesny marketing. Mam nadzieję, że te czasy już minęły. A za chwilę trzecia, ostatnia podpowiedź w zabawie palcem po mapie, a potem już nagrody.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. Tak, polska marchew młoda tylko złoty 49 zł za kilogram. A arbus ze skrzyni jedynie złoty 49 zł za kilogram. Program z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
16: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Nagrody mam dla was. Jest środa, musi być zabawa palcem po mapie. Na zestaw przebojowego podróżnika składa się butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna. Szukamy piosenki. No właśnie, jakiej piosenki szukamy? Pora na podpowiedź numer 3. Dzięki temu utworowi pewien szwedzki kwartet wygrał konkurs Eurowizji. Jeśli znacie rozwiązanie, to dzwonicie teraz pod 2244430 i teraz uwaga. Czekam na tytuł, wykonawcę szukanej piosenki, ale najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, z czym wam się ten utwór kojarzy. Nagrodzę autora najbardziej kreatywnego uzasadnienia. Na telefony czekam do 15, a przed 16 rozwiązuję zabawę.

0: Right Set Fred, I'm Too Sexy, Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 15 wiadomości, a w nich szpitalne oddziały ratunkowe, które pękają w szwach, no bo jest upał. Za chwilę tam zajrzymy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Tu Radio Złote Przeboje. Mamy 5 sierpnia, jest środa, pora na wiadomości.
4: W kulminacji fali upałów karetki wyjeżdżają dwa razy częściej. Premier obiecuje ulgę dla kierowców, ale każe jeszcze poczekać. Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatów M-Obywatelu. Dorota Wartycka. Szpitalne oddziały ratunkowe pękają w szwach, a karetki jeżdżą non-stop. Wszystko w związku z upałami. Przy poprzedniej fali wysokich temperatur pod koniec czerwca, jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, liczba wyjazdów zespołów ratunkowych wzrosła o prawie 50%. Teraz jest podobnie. Z szefem SOR-u w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, Łukaszem Pańką, rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Co by pan zalecił, jeśli chodzi o te takie duże upały, by nie trafić do szpitala na SOR?
6: Ustawić sobie przypomnienie w telefonach, żeby co godzinkę wypijać odpowiednią ilość płynów i żeby uzupełniać płyny, bo to jest w tych temperaturach najważniejsze.
5: Co godzina szklanka wody?
6: Zdecydowanie polecam.
5: Owoce, warzywa?
6: Jak najbardziej. Arbuzy teraz są w dużej ilości, także to jest bardzo dobry owoc, jeśli chodzi o uzupełnianie płynów.
4: Na SOR-ach jest wiele osób starszych, którym dleją, ale zdarzają się też osoby, które pracowały na przykład na budowach w pełnym słońcu i dostały udaru cieplnego. Alerty przed upałem obowiązują w całej Polsce, na południu Mazowsza dziś do 40 stopni. W Chorwacji najwyższy alert przed upałami obowiązuje dziś i tak będzie też jutro. We wschodniej części tego kraju termometry mają pokazać nawet 42 stopnie. W związku z ekstremalnymi upałami i suszą na Węgrzech w 465 miejscowościach wprowadzono ograniczenia w zużyciu wody. Chodzi m.in. o zakaz podlewania ogrodów i trawników i napełniania prywatnych basenów. Do dystrybucji wody w kilku punktach kraju zaangażowano wojsko i wolontariuszy rządzącej partii, a elektrownia jądrowa w Paxo zmniejszyła wytwarzanie energii z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, chłodzącej elektrownię. Susza i niedobory wody są odczuwalne w schronisku górskim w niemieckich Alpach. Część obiektów ogranicza dostęp do łazienek i kranów, a do schroniska wodę pitną dostarcza śmigłowiec. Premier każe czekać jeszcze dwa dni na ewentualne decyzje dotyczące rządowej interwencji na rynku paliw. W środku wakacji ceny benzyny i oleju napędowego idą mocno w górę, a rząd nie ma szerokiego pola do działania, jeśli chodzi o możliwości ich obniżenia. Wojciech Kowalik.
7: Wszystko zależy od tego, czy spełni się obietnica amerykańskiego prezydenta dotycząca odblokowania ciśniny Ormus, mówi premier Donald Tusk.
8: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
7: Przy czym rząd nie ma wielu możliwości interwencji, bo o powrocie do pakietu CPN nie ma mowy. Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa.
4: Dziś ostatni dzień na odnowienie certyfikatu M-Obywatelu. Chodzi o zalogowanie się, by nie stracić swoich cyfrowych dokumentów, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić.
4: Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że wystarczy zwykłe logowanie do aplikacji. Jutro w Słupsku rozlegną się syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania ludności. Ćwiczenia obejmą nie tylko uruchomienie syren, ale też wysyłkę komunikatów z systemu Alert RCB. Syreny zapoją jutro między 10 a 11. Będzie to sygnał ciągły, trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenie.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Na zachodzie i na północy mogą pojawić się burze. W całej Polsce bardzo gorąco, ale najwyższe temperatury na Podkarpaciu, w Rzeszowie i w Przemyślu do 38 stopni. Dosłownie za 20 parę minut, mniej więcej, nagrody w zabawie palcem po mapie. Jerzy Telesiński, mam nadzieję, że wakacje spędzacie z największymi przebojami lat 80. i 90. i to gdziekolwiek teraz jesteście.

byli zamknięci w bębnie. W ostatnim ujęciu do klipu do Out of Touch panowie Hollyoaks faktycznie są zamknięci w bębnie. Wspominali, do czego to doszło. Patrzyliśmy na siebie wtedy i zastanawialiśmy się, jak to możliwe, że jesteśmy u szczytu popularności, a daliśmy się zamknąć w bębnie o 3 nad ranem w jakimś magazynie na Queensie. Same niesamowite gwiazdy w radiu Złote Przeboje. No i oczywiście nagrody. Już za chwilę rozwiązanie zagadki w zabawie palcem po mapie. Zostańcie ze mną.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza w każdy piątek i sobotę od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Ludzie pragną piękna, twierdzi formacja Nieżywych Schabów, a skoro tak, to przepiękne nagrody mam teraz dla jednej z naszych słuchaczek. Dzwonię do Joanny.
1: Palcem po mapie.
2: Witam serdecznie.
0: Dzwonię oczywiście w sprawie naszej zabawy palcem po mapie. No tak. I tak zastanawiam się, jak to możliwe, że tobie ta dzisiejsza konkursowa piosenka kojarzy się z babcią, z wujkiem i drożdżówkami.
2: Tak było.
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, na jaką piosenkę stawiasz.
2: Na Abbę i Waterloo.
0: No i pięknie, bo o tą piosenkę chodzi, więc będą nagrody. Gratuluję serdecznie.
2: Dzięki bardzo, dziękuję ślicznie.
0: A teraz przechodzimy do tej niesamowitej historii. Jak to jest? Dlaczego babcia, wujek i drożdżówki?
2: Moja babcia miała brata, który zamieszkał w Szwecji. Tam właśnie sobie promem pływaliśmy, pamiętam. Ciocia piekła te drożdżówki z cynamonem, bo to są słynne w Szwecji oczywiście. I do tej pory sobie właśnie z moimi dziećmi w domu też pieczemy takie, bo córka lubi też dużo piec, ja też, i zajadać.
0: No i tak to Abba kojarzy wam się również na słodko. Pięknie, no to butelka filtrująca, poduszka podróżna, torba płócienna, to wszystko z naszej kolekcji na rok 2026. To są już twoje nagrody. Bardzo serdecznie ci gratuluję.
2: Dziękuję bardzo, na pewno się przydadzą na plaży.
0: Trzymam kciuki za wakacje z Radiem Złote Przeboje w tle.
2: Zawsze, dziękuję, pozdrawiam.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Cynamonki, drożdżówki, babcie, wujkowie, z czym kojarzą wam się Złote Przeboje? Sprawdzimy również za tydzień. Już za tydzień, w przyszłą środę, kolejna zabawa palcem po mapie. No to Lu, Waterloo.
1: Palcem.

0: plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Duży wybór?
12: Jest.
11: Projekt?
12: Jest.
11: Szybka dostawa towaru?
12: Jest.
11: Wszystko jest.
12: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
11: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
12: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
11: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
12: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. A olej beskidzki 4,99 za litrową butelkę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 4 na osobę. Kaufland.
15: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
16: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
15: Co? Ciebie stać.
16: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
15: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
17: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
18: Reklama.

zaportował stąsów u progu kariery. To Shakin' Stevens oczywiście, który powiedział: za każdym razem, kiedy występowałem w Polsce, widziałem i czułem, że wszyscy potrzebują poruszenia, że coś ich porwie. I bardzo mi się to podobało. To było wspaniałe. Ludzie chcieli być częścią tych moich występów. A tak wspominał Shakin' Stevens w Dzień Dobry TVN. No to czekamy na kolejną wizytę nad Wisłą. Też będzie wspaniale.

0: Virtual Insanity i Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16:00 wśród tylko sprawdzonych wiadomości również ta, że prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus. Komu i czym przy okazji grozi, powiemy w wiadomościach za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
6: Nowoczesny terminal to nie tylko załadunek. Ważne jest również to, co się dzieje przed przyjęciem statku i jak ładunki jadą w głąb kraju. Opowiada o tym Rafał Różański, prezes Bulk Terminal Gdańsk.
5: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
7: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Tylko w środę mleko łaciate UHT 3,2% litr. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Wedel delicje szampańskie 294 gramy. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słuchajcie, Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie, 5 sierpnia w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
2: Ogromny upał w całym kraju. Noc nie przyniesie chłodnej ulgi. Nieprawidłowości po audycie w warszawskich szpitalach. Można się kąpać nad Bałtykiem, nigdzie nie ma czerwonych flag. Dorota Werdycka. Ostrzeżenie przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie do 40 stopni, a przed nami kolejna w tym roku tropikalna noc. Trudno będzie znaleźć miejsce, gdzie temperatury spadną poniżej 20 stopni. Po całym dniu upału organizm będzie miał problemy z regeneracją, mówi prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych Michał Sutkowski.
3: Jesteśmy zmęczeni, zdenerwowani. Organizm reaguje różnie, ale zwykle jednak ten metabolizm organizmu musi być większy. Szybciej bije serce. Szybciej oddychamy.
2: Lekarze apelują, by właśnie w nocy wietrzyć mieszkania i pamiętać o nawodnieniu. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść-wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
4: Dyżury trwające 48-60, nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
5: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
4: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach i to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
4: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
2: Prezydent Donald Trump po raz kolejny zapowiada, że lada moment, może nawet już jutro, zostanie otwarta cieśnina Ormus i znowu grozi, że jeśli Teheran tego nie zrobi, to przeprowadzi dotkliwe ataki na Iran.
6: Liczy się tylko działanie. Oni chcą umowy, zobaczymy co będzie, nie będzie dealu, będzie źle. It's gonna be too
2: bad. Na efekt Trump czeka 48 godzin. Pierwsza połowa tegorocznych wakacji była w Polsce wyraźnie bezpieczniejsza niż w ubiegłym roku. W ocenie policji zawdzięczamy to głównie kapryśnej pogodzie w lipcu i zaostrzeniu kar za wykroczenia na drogach. Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji.
7: Kierowcom wydaje się, że mogą jechać trochę szybciej, trochę mocniej nacisnąć na pedał gazu, bo przecież są dobre warunki, jest dobra widoczność i zdążą zatrzymać samochód, jak się coś stanie nieoczekiwanego.
2: Znacznie wzrosła natomiast liczba praw jazdy odbieranych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, nie tylko na terenie zabudowanym. Woda na wszystkich bałtyckich kąpieliskach nadaje się do kąpieli. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi nadal ostrzegają odpoczywających jedynie na plaży w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, gdzie stwierdzono zakwit sinic. Poza tym na strzeżonych kąpieliskach nad polskim morzem nie ma zakazu kąpieli, a aktualne informacje można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Łapanie poziomej pozycji na leżaku albo spacer to dobry plan na wolny czas, ale co powiecie na to, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym i zrobić przy okazji coś dobrego dla siebie? W Krakowie w niedzielę od 11 do 17 przy Tauron Arenie odbędzie się sąsiedzki piknik zdrowia. Będzie można zrobić badania profilaktyczne, skorzystać z porad specjalistów, porozmawiać o zdrowiu. Będą tematy ważne dla kobiet, mężczyzn, rodziców, rodzin, a do tego możliwość oddania krwi oraz rejestracji w Banku Szpiku. Warszawa w sobotę stawia na Bielany. Od 10 do 13 przy ulicy Brzeciono odbędą się rodzinne rozgrywki, czyli sąsiedzki piknik z wolnym wstępem. A Katowice mają swoje letnie centrum Kato przy Spodku. Dobry adres na trochę miejskiego luzu, pleneru i wakacyjnej atmosfery.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda.
1: Upalne 38 stopni dzisiaj w okolicach Rzeszowa i Przemyśla. Na Podkarpaciu najgoręcej, na północy i na zachodzie za to mogą pojawić się burze.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Kluczem do utrzymania chłodu w mieszkaniu w upalne dni jest odpowiednie przygotowanie. O czym warto pamiętać, powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam wśród największych przebojów lat 80. i 90.

nadal jestem fanką gumek do włosów, powiedziała ostatnio magazynowi People Paula Abdul. Zaczynałam od pół uniesionego, pół rozpuszczonego stylu. Nadal tak robię. No i co się okazuje, że największe przeboje lat 80. i 90. tak samo na głowie, jak i na naszej antenie.

0: masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Reklama.

0: Małgoszka i Maryla albo Maryla i Małgoszka, jak wolicie. Jak przetrwać upał bez klimatyzacji? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: W nocy, kiedy temperatura spada, należy otworzyć okna po przeciwnych stronach mieszkania, żeby stworzyć przeciąg, no i zapewnić odpowiednią wentylację. Kiedy tylko temperatura na zewnątrz zaczyna rosnąć, szybko zamykamy okna, żeby nie dopuścić do przedostawania się gorącego powietrza do wnętrza. Gdy tylko zacznie świecić słońce, koniecznie trzeba pamiętać o tym, żeby maksymalnie zaciemnić pomieszczenie za pomocą rolet albo zasłon. Jeśli rano temperatura na zewnątrz ciągle jest stosunkowo niska, warto ustawić wentylator przy oknie, żeby zasysał chłodniejsze powietrze i wtłaczał je do pomieszczenia, a później popołudniem i wieczorem tak, żeby strumień powietrza był skierowany na zewnątrz, a to pozwala na szybsze usunięcie ciepłego powietrza z pomieszczenia, no i jego schłodzenie.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
2: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox.
17: Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
20: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
19: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
19: Aflofa.
21: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
22: Żar leje się z nieba, cała Polska kolorowa na mapie ostrzeżeń, przede wszystkim na czerwono i na pomarańczowo, do 40 stopni dziś na termometrach, a do tego burze z ulewami. Uwaga na trasie S11 między węzłami Zegrze Pomorskie, Koszalin Zachód, tutaj zderzenie trzech osobówek i utrudnienia mogą jeszcze potrwać, zablokowana droga w stronę Koszalina.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Polska suflera zafascynowała się kolejką wąskotorową. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Panowie wybrali się do miejscowości Karczmiska, no i chyba kręcą klip do nowej piosenki. Zapowiadają, że piosenka będzie ukłonem w stronę kolejarzy wąskotorowych i wyjątkowego klimatu, jaki tworzą zabytkowe kolejki. Jaki nam się trafił rozstaw osi i co z tego wynikło, możecie Państwo zobaczyć i posłuchać od 11 sierpnia we wszystkich serwisach streamingowych. Zapowiada Budka Suflera.

0: Funky Town, gram wam na to jak na lato. O tym, że grać będą dzisiaj w Toronto Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet. I że lekko nie będzie, powiemy w wiadomościach o 17.
1: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje, jest środa 5 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
16: Upały w całej Polsce i więcej pacjentów na SOR-ach. Wołomin apeluje o pilną interwencję w sprawie składowiska odpadów. Polskie tenisistki wyjdą dziś na kort w Toronto. Drota Wartecka. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Między innymi tak reagujemy na upał, który zalewa dziś całą Polskę. Do 40 stopni na termometrach, a co najmniej 35. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym lub odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
17: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak no, to uczucie pragnienia jest mniejsze.
16: I może łatwiej dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Rekordowo niski stan wody w Wiśle w Annopolu. Rekord padł dziś na tej stacji hydrologicznej. Stan wody wynosi 160 cm. W całym kraju obowiązuje 71 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jedną z najbardziej zadłużonych placówek w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
18: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
16: Mówi lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne, nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników ze żerącymi substancjami jako krytyczny i ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
19: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty. i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
16: Usunięciem składowiska miał się zająć marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Dziś do Igi Świątek w trzeciej rundzie w turnieju Toronto mogą dołączyć Magdalena Fręch i Magdalinet, choć będzie ciężko, bo zagrają z wyżej notowanymi rywalkami. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
20: Iga Świątek i Maja Chwalińska wyszły na kort po raz pierwszy od miesiąca i zdecydowanie lepiej wyglądała Świątek, która gładko do zera i do trzech pokonała utalentowaną Czeszkę Sarę Bejdek. Słabo wyglądała wracająca po kontuzji Chwalińska, podjęła walkę z Talią Gibson tylko w pierwszym secie, w drugim ugrała za Australijką ledwie jednego gema. Świątek w trzeciej rundzie zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz, a dziś jeszcze dokończenie drugiej rundy i mecze naszych Magd. Trudne, bo Fręch zagra z trzecią rakietą świata Jessiką Pegulą, a Linet z rozstawioną z trzynastką Iwą Jowicz.
16: A mecze Magdaleny Fręch i Magdy Linet o 18.30 i o 20.00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W całej Polsce bardzo gorąco, na zachodzie i na północy mogą pojawić się burze. Najwyższe temperatury w okolicach Rzeszowa i Przemyśla do 38 stopni. 1000 złotych do wakacyjnego budżetu dorzucamy Wam w Radiu Złote Przeboje. Jak wygrać te pieniądze, powiem za chwilę. Jerzy Telesiński, witam serdecznie.

0: Ulalala, jak to miło przytulić kasę w Radiu Złote Przeboje, prawda? Znacie zabawę? Zabierz złote na wakacje?
1: Słuchaj, Nikola, to jest 300 plus 300 plus 100 na starcie. To jest 700 zł i ręcznik pamiątkowy, ręcznik wakacyjny, plażowy, ekskluzywny, limitowany. Nasz tutaj w naszych barwach złotoprzebojowych. To wszystko są twoje nagrody.
2: Bardzo dziękuję.
0: Już w najbliższy poniedziałek. Za samo odebranie od nas telefonu macie 100 zł jak w banku, a do wygrania jest 1000. Zgłaszajcie się przez złoteprzeboje.pl.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

To najbardziej chwytliwa piosenka lat 90., jaką można sobie wyobrazić. Ja jestem rocznik 87. Jeśli urodziłeś się w latach 80. i 90., wiedz, że miałeś niesamowite dzieciństwo. Ta piosenka jest tego żywym dowodem, to ponadczasowy klasyk. Słuchajcie, czytam najnowsze, same najnowsze komentarze na YouTubie pod piosenką Shanice. A przecież mamy rok 2026. Ludzie ciągle po 35 latach ją kochają i to jak. Tę piosenkę zdaje się, że też. To Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja. Ja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Dziś w samochodzie można tylko jechać. Na postoju można wytrzymać co najwyżej kilka minut do 40 stopni, a co najmniej 35 w całej Polsce. Na Podlasiu utrudnienia na Krajowej 19 na odcinku między Siemiatyczami a Łosicami. Zderzyły się tu aż 4 samochody. Policja wprowadziła tu ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Medeiros. Nothing's gonna change my love for you. Tak nam pięknie zaśpiewał kiedyś piosenkarz, a obecnie zdaje się dyrektor szkoły, bo mu się odechciało śpiewać. Ale te gwiazdy, które śpiewały w latach 80. i 90. mamy dla was nadal, a konkretnie to Tomek Brel. Dzień dobry.
1: Mam oczywiście w zanadrzu, dzień dobry, i po godzinie 18 z owego zanadrza wyciągnę kilka niespodzianek. No słuchajcie, na pewno będziemy, jak to mamy w zwyczaju, od pewnego czasu podpatrywać gwiazdy na urlopie.

0: Message in the Bottle, czyli wiadomość w butelce, w wolnym, ale jednocześnie szybkim tłumaczeniu. Za chwilę 18, wiadomości o pogodzie. No, powiem tylko tyle, 39 stopni na termometrach w Krakowie. Jak będzie jutro, no to sprawdzimy za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Reklama.
8: 18 już prawie, za chwilę słówko o pogodzie, która szykuje chyba kolejne rekordy, ale o tym za moment. Teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
9: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Jonathan Milan był znowu najszybszy w Tour de Pologne. Włoch na trzecim etapie z metą w Zielonej Górze odniósł trzecie zwycięstwo w tegorocznej edycji największego kolarskiego wyścigu w Polsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Carlos Alcaraz nie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu na kortach w Cincinnati. Pauzujący od kwietnia z powodu kontuzji nadgarstka Hiszpan wycofał się z rozpoczynającego się 13 sierpnia turnieju tenisowego rangi ATP Masters 1000. Na razie nie wiadomo, czy Carlitos zagra w US Open, który przed rokiem wygrał.
9: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
10: Pogoda.
8: W nocy najładniej będzie na południowym wschodzie, tu bezchmurnie, gdzie indziej nieco więcej chmur i postępujące od południowego zachodu przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach nocą od 18 do 21 stopni. Jutro w dzień w wielu miejscach przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem, a na termometrach od 23 stopni na Pomorzu przez 27 na zachodzie, 32 w centrum, do 38 lokalnie nawet 40 na południowym wschodzie. No to już wiemy, czego możemy spodziewać się po pogodzie. Teraz słówko o planach muzycznych. Zaczynamy od piosenki, która posłużyła jako budulec do innej piosenki. Bonnie Tyler nagrała If You're a Woman, no i niedługo później Bon Jovi zaśpiewało You Give a Love a Bad Name. Ten sam autor, no i faktycznie piosenki są dość podobne, jeżeli chodzi o refren przynajmniej. No dobrze, posłuchajmy w takim razie Bonnie Tyler, która była pierwsza.

Zespół Golden Eyes i piosenka Oprócz błękitnego nieba. Piosenka, której autorem jest Marek Jackowski, no ale panowie nagrali swoją wersję z takim rozmachem, że podobno sam autor do nich zadzwonił i stwierdził, no nagraliście to lepiej ode mnie. Nawet na ten temat kiedyś rozmawialiśmy z panami z zespołu Golden Life, no i są dumni z tego do dzisiaj. Środowa cała muzyka, to Radio Złote Przywoje, teraz Ronan Keating, który przez pewien czas miał swój program radiowy w pewnej stacji. No, czyli trochę byliśmy kolegami po fachu. Ronan Keating, teraz w Radiu Złote Przywoje, słuchamy.

0: Irene Cara w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę elektryczne gitary i Kuba Sienkiewicz. Kuba Sienkiewicz, z którym kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na tematy wakacyjne. No i okazało się, że przed laty Kuba Sienkiewicz był wielkim fanem chodzenia po górach. Ponoć żaden szlak nie miał przed nim żadnych tajemnic. No, ale po tym, jak na niektórych szlakach zaczęły się pojawiać korki, Kuba Sienkiewicz stwierdził, że jest to ponad jego siły. Natomiast jeżeli chodzi o inne lokalizacje wakacyjne, to Kuba Sienkiewicz wciąż lubi jeździć choćby nad morze.
1: I muszę powiedzieć, że dzięki temu, że Polacy rozjechali się po świecie, tłok nad naszym morzem nie narasta. Można byłoby sobie wyobrazić, że to będzie coraz gorzej i się palca nie wciśnie. Tymczasem bardzo łatwo można znaleźć względnie puste plaże i ja nadal mam przyjemność z polskiego morza.
0: No pewnie niektórzy przekonają się na własne oczy, jak to jest z tymi pustymi plażami. Dobrze, elektryczne gitary Killer. Teraz w Radiu Słode Przeboje.

0: Jan, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Upały i burze w pogodzie, gorąco ma być też w nocy. Generalnie w najbliższych godzinach pogoda może być bardzo nieznośna, więc jeśli możecie, to po prostu odpuśćcie wyprawy, mimo że mamy lato i wakacje. Na drogach obecnie przejazd pasem awaryjnym w stronę Gdańska na pomorskim odcinku A1 między węzłami Kopytkowo i Pelplin. To po zderzeniu auta z motocyklem.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Self Control i Laura Branigan w Radiu Złote Przyboje. To jest piosenka, która tak naprawdę jest coverem, bo formalnie pierwszy był włoski wokalista ukrywający się pod pseudonimem Raf. Potem była Laura Branigan, no ale zdecydowanie więcej artystów postanowiło nagrać swoje wersje tej piosenki. Self Control, w wolnej chwili poszukajcie wersji Rickiego Martina. Śpiewa fantastycznie, ale jakby tego było mało, Ricky Martin miał wtedy długie włosy. No i wygląda zdaniem przynajmniej komentujących pań absolutnie fantastycznie. Do poszukania w wolnej chwili. To Radio Złote Przeboje, środowy wieczór przed nami. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać na Instagramie u Jennifer Lopez. To tak z dziennikarskiego obowiązku. No a teraz Steve Miller Band, czyli jedyny zespół na świecie, który śpiewa abrakadabra i faktycznie dzieje się magia.

0: Jak zwykle z dziennikarskiego obowiązku sprawdzamy, co ciekawego słychać na Instagramie u Jennifer Lopez. No ciężka to i niewdzięczna praca, ale ktoś to musi robić. No więc tak, zdjęciami jak zwykle pięknie, ale najciekawsze są komentarze. Mnóstwo życzeń z okazji niedawnych urodzin. No i biorąc pod uwagę, które to są urodziny i jak Jennifer Lopez wygląda, no to chyba nauczyła się zaginać czasoprzestrzeń, to nie ulega wątpliwości. Z dobrych wiadomości, no to przeglądałem też Instagramy naszych gwiazd. Wakacje u Justyny Styczkowskiej, oczywiście piękna Chorwacja. Sporo słońca też na Instagramie u Kasi Kowalskiej. U Andrzeja Piesecznego też chwilę nad basenem. No nie ulega wątpliwości, że każdy z artystów, z którym rozmawiałem, ma swój ukochany kierunek. Jan Borsewicz przyznał się do tego, że kocha południe.
1: Włochy bardzo lubię, no ze względu również na jedzenie, no jedzenie jest rewelacyjne, więc po prostu z tego względu bardzo się cieszę za każdym razem, jak tam zajeżdżam.
0: No świetnie się składa, że Jan Borsewicz wspominał o jedzeniu, bo akurat jest pora kolacji, prawda? Za niespełna

Kucharska w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 19 wiadomości sportowe, a po 19 wyszperam dla Was pewien wielki, wakacyjny, trochę już zapomniany przebój.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne, i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
8: Ponieważ mamy połowę wakacji, właściwie jesteśmy już lekko za połową, no to za kilkanaście minut zrobimy sobie mały ranking wakacyjnych przebojów sprzed lat. To za kilkanaście minut. Teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pięć polskich zespołów zagra awans do decydującej rundy eliminacji europejskich pucharów. Trzy powalczą o piłkarską Ligę Europy, a dwa o Ligę Konferencji. Jako pierwszy dziś o 20.15 na boisko wyjdzie Górnik Zabrze, który zmierzy się w Budapeszcie z Ferencvaroszem. Gal Monfils otrzymał dziką kartę do turnieju US Open. Będzie to ostatnia impreza wielkoszlemowa w karierze tego tenisisty. 39-letni Monfils w Nowym Jorku zagra po raz 18. 10 lat temu dotarł tam do półfinału.
8: Pogoda. Jutro w wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura od 23 stopni na Pomorzu, przez 27 na zachodzie i 32 w centrum, do 38-40 na południowym wschodzie. W nocy najładniej na południowym wschodzie, tu bezchmurnie, gdzie indziej nieco więcej chmur i postępujące od południowego zachodu przelotne opady deszczu i burze. A na termometrach w nocy od 18 do 21 stopni. Jutro nawet 40 stopni, no i powtórzę to, co mówiłem całkiem niedawno. Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o temperatury, to pogoda powiedziała już ostatnie słowo w tym roku i nie będzie więcej. Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Billy Ocean za kilkanaście minut. Mam dla was w zanadrzu też pewien wielki wakacyjny hit sprzed, no już prawie 30 lat. Trochę zapomniany. A teraz niezapomniany. Michael Jackson.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. Wokalistka, aktorka. No właśnie, kiedyś zadałem pytanie, kim czuje się bardziej? No i posłuchajcie, co Izabela Trojanowska odpowiedziała.
1: Te dwa zawody uzupełniają się i jeden pomaga drugiemu. Żeby zrozumieć tekst, który otrzymam, to jednak trzeba mieć jakieś wiadomości. Trzeba wiedzieć technicznie, jak to zrobić, jak do tego podejść, żeby wyłuskać z tekstu to ziarno, ten sens do przekazania publiczności.
0: Tyle Izabela Trojanowska. Już prawie 11 minut po 19:00, środowy wieczór przed nami. Teraz Billy Ocean.

0: Coco Jumbo, no i do przodu, jak to było w pewnym filmie Mr. President w Radiu Złote Przeboje. To była połowa lat 90., aż trudno w to uwierzyć, że ta piosenka liczy sobie już 30 lat. Skoro przy tematach wakacyjnych jesteśmy, no to oczywiście od początku wakacji podglądamy, co ciekawego robią gwiazdy. Jak się okazuje, niektórzy artyści doskonale pamiętają swoje wakacyjne wyjazdy sprzed wielu, wielu lat. Choćby Ania Wyszkoni.
1: Pamiętam moje wakacje w Łebie. Bardzo ciężko było mnie wysłać na jakiekolwiek kolonie, obozy i jako 14-latka pojechałam na kolonie pierwszy raz i właśnie do Łeby. I to był bardzo interesujący czas, poznałam wiele osób, z którymi później przez dłuższy czas utrzymywałam jeszcze kontakt. I mam taki sentyment do tej miejscowości rzeczywiście. Lubię tam wracać i zawsze jak jestem w okolicy, to właśnie zaglądam do Łeby.
0: No ciekawe, czy z Anią Wyszkoni spotkamy się w tym roku nad morzem. Kto wie, kto wie. Teraz Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje.

Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Good Heart w radiu, Złote Przyboje, pięknie. Za chwilę pewna piosenka, która powstawała w bardzo niezwykłych okolicznościach, ale najlepiej jak o tym opowiedzą sami autorzy. Więcej o tym za chwilę.

0: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zachodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549 98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na Media na...

0: mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
3: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
4: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
5: Reklama.

0: Ależ w tym jest energia. Freddie Mercury w Radiu Złote Przeboje. Za moment obiecany Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz i piosenka z bardzo niezwykłą historią. No bo wszystko zaczęło się od telefonu. Marek Kościkiewicz zadzwonił do Artura Gadowskiego i powiedział, że Artur Gadowski jest jedynym wokalistą, którego Marek Kościkiewicz widzi w roli śpiewającego.
1: Skoro jestem jedyny, to nic na to nie poradzę. No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia, byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Nasza zresztą też. No to słuchamy w takim razie Szczęśliwego Nowego Jorku, Artur Gadowski, Marek Kościkiewicz, no a z samym Arturem Gadowskim jeszcze słówko zamienimy na pewno. Za moment.

0: Fantastyczny duet Beyoncé i Jay-Z w radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy słówko z Arturem Gadowskim. No tym bardziej, że okazja wspaniała. Już w najbliższą niedzielę koncert zespołu Ira na plaży Wawer. Pamiętam, że rozmawialiśmy jakiś czas temu z Arturem Gadowskim na temat początków. Jak to wszystko się zaczęło? No bo okazuje się, że Artura Gadowskiego wcale nie ciągnęło do śpiewania, a raczej do gry na instrumentach.
1: No i okazało się, że trzeba będzie zastąpić wokalistę, bo zgłosiliśmy się z zespołem na jakiś tam przegląd, wiesz, amatorski. To był przegląd zespołów szkolnych, to się tak nazywało. No i koledzy stwierdzili, że no to ja będę śpiewał, nie? Więc tak zacząłem, wiesz, próby jakieś tam z głosem, bo nie miałem zupełnie pojęcia, że śpiewam. Nie wiedziałem o tym jeszcze. No i moja mama właściwie, wiesz, jak mówiłem wcześniej, która, wiesz, chodziła do szkoły muzycznej, uczyła się śpiewu i powiedziała: dziecko, dobra, jak już masz śpiewać, to może ja ci coś wytłumaczę, chociaż jakieś podstawy, wiesz, mam oddech i tak dalej, no. Jak postawić dźwięk, no. Takie pierwsze rzeczy.
0: No i tak potoczyła się historia. Artur Gadowski, który zresztą będzie gościem jutro w programie Cała Muzyka po 20 w Radiu Złote Przeboje. Będzie ciekawie.

0: Autopromocja.
1: Rockowe brzmienia wypełnią plażę Wawer. Zespół Ira wystąpi specjalnie dla słuchaczy radia Złote Przeboje. Nie może cię zabraknąć. Czekamy na ciebie przez cały weekend w specjalnej strefie. A na koncercie grupy Ira bawimy się już w niedzielę wieczorem.
2: Gdyby było coś nie tak, zadzwonisz. Kiedy będzie coś nie tak, to powiem.
1: Wstęp wolny. Widzimy się na plaży Wawer w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
8: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
7: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
8: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
9: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
12: ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
14: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
15: Właśnie minęła 20, zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Pora na nasz stały cykl, czyli pewnego razu w muzyce. Główna bohaterka, Urszula, już za moment zdradzi kilka niezwykłych tajemnic. Z czego był zrobiony złoty samowar, który zdobyła na pewnym festiwalu? No i jak to było z piosenką Konik na biegunach? O tym dzisiaj, między innymi oczywiście. Zostańcie z nami.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiejsza muzyczna podróż zaczyna się bardzo dawno temu. To były jeszcze lata 70. Świat dowiedział się o bohaterce dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, gdy zdobyła złoty samowar na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Samowar, który złoty był jedynie z nazwy.
2: Wiesz, nie dałam go do zbadania tak dokładnie, ale był jakiś mosiężny taki.
3: Niepotrzebna była nam kolejna kłótnia dziś.
1: Dzisiaj fantastyczna Urszula, która, pamiętam, gdy rozmawialiśmy o początkach jej kariery, przyznała, że gdyby nie panowie z Budki Suflera, to zapewne jej muzyczna droga potoczyłaby się zupełnie inaczej.
2: Gdybym nie zaczęła pracy z Budką, to chyba nie wiem, czym śpiewała. Naprawdę, trudno mi powiedzieć, co by było gdyby. Ale kiedy oni zaczęli ze mną pracę, to ja byłam na studiach muzycznych i właściwie miałam taką niechęć do tego zawodu, przyznam szczerze. Nie myślałam o tym poważnie, żeby dalej śpiewać zawodowo.
1: No, nie ma to jak dobrze wybrać szkołę, prawda? Ale skoro o Budce Suflera mowa, no to również swój pseudonim sceniczny, który jest jednocześnie imieniem, Urszula zawdzięcza właśnie panom z Budki Suflera. Ta historia zaczyna się tuż po nagraniu pierwszej piosenki.
2: Nagraliśmy tę piosenkę w studio w Poznaniu. I jak zawsze powtarzam, ktoś tam zapomniał nazwiska Kasprzak, a więc napisał tylko Urszula i tak wymyślili panowie z Lublina, że tak zostanie. To niech będzie Urszula.
1: Urszula, która jest dzisiejszą bohaterką Pewnego razu w muzyce. Kiedyś rozmawialiśmy z Urszulą na temat fenomenu miasta Lublin, no bo w końcu z Lublina pochodzi chyba największa liczba gwiazd muzycznych w Polsce.
2: Tak się może złożyło po prostu. Z innych miast też jest mnóstwo utalentowanych ludzi na pewno. Wiem natomiast, że ja od kiedy zaczęłam śpiewać na poważnie, to mimo że zespół był z Lublina, to ja chciałam ciągle z tego Lublina wyjechać. Jakoś tak się zadziało. Właściwie od kiedy pamiętam, jak już musiałam zostawić i rzucić studia ku wielkiemu zmartwieniu mojej mamy, ponieważ już nie byłam w stanie i studiować, i jeździć z Budką i tak dalej, no to już wtedy nic mnie tam nie trzymało i rzeczywiście przeniosłam się do Warszawy i całe moje życie takie dorosłe, już zawodowe.

0: cofnijmy się do czasów, kiedy Urszula jeszcze mieszkała w Lublinie i zaczynała przygodę z muzyką. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że uczyła się grać na akordeonie.
1: Zaczęłam tę edukację, ponieważ moja siostra już wcześniej grała na akordeonie. Skąd on się w ogóle wziął? Mój ojciec był, teraz powiedział, mówiłoby się menadżerem zespołu ludowego w swoim zakładzie pracy, gdzie pracował. No i tam oczywiście instrumenty były określone i cyja też była. I w związku z czym on w ogóle uwielbiał ten instrument i postanowił nas zaszczepić tą miłością. Nie udało mu się za bardzo. Moja siostra skończyła po kilku latach, ja również. Pierwsza moja lekcja była fiaskiem. To jest to, co z charakteru mojego wynika, że jakieś tam zasady nie znoszę się podporządkowywać. Po prostu facet był beznadziejny w ogóle. W związku z czym powiedziałam, nie będę tam chodzić i koniec. I przenieśli mnie gdzieś tam do ogniska muzycznego i tam było studium piosenki, zaczęłam śpiewać. Ale potem musiałam nadrabiać, bo te wszystkie moje zaległości, jeśli chodzi o instrumenty, musiałam zdać egzamin do studia muzyczne i wtedy się zaczęły schody.
0: Co ciekawe, instrumentów w życiu Urszuli jest zdecydowanie więcej, choćby gitara. I tu też Urszula jest wyjątkowo skromna.
1: No gitary, znaczy gry na gitarze trochę później zaczęłam się uczyć i nie szło mi to dobrze, ponieważ ten ból palców i tak dalej, potem już miałam, nie przeszłam tego bólu. No gram trochę, ale to nie jest granie takie, że no wciąż.
0: Z instrumentami muzycznymi u Urszuli bywa różnie, ale jedno jest niezmienne. Miłość do śpiewania i oczywiście miłość do muzyki.
1: Nie, muzyka. To jest to coś, co... Coś, co w tobie jest od początku, tak myślę. Potem się to może zabijać albo gdzieś tam zarzucać taką rzecz jak muzyka w sobie. Ale myślę, że każdy się z tym rodzi. Ja pamiętam, jak byłam mała, to nigdy się nie nudziłam, kiedy jechaliśmy nawet gdzieś tam daleko z rodzicami samochodem, bo wystukiwałam sobie różne rytmy, zębami czy rękami. Pamiętam, miałam wewnętrzny swój świat i w ogóle mogło gdzieś tam płynąć parę godzin, a mnie nie było. Nie wiem, właściwie muzyka jest takim czymś, co jest mną.

0: Urszula. Kilka dekad na scenie, przez ten czas oczywiście bardzo zmieniła się muzyczna rzeczywistość, ale też zmienił się sposób, w jaki sama Urszula patrzy na siebie i na otaczający ją show biznes.
1: Kiedyś przyznam ci szczerze, że zazdrościłam moim koleżankom i kolegom po fachu, zacznę może od zawodowych rzeczy, że potrafią budować wokół siebie historie różne i jest swój image i tego typu różne rzeczy, a ja jestem taka normalna. Ale w tej chwili już myślę, że to jest plus, już mi to nie przeszkadza i ta normalność już jest przeze mnie samą zaakceptowana, wchłonęłam ją i już uważam ją za plus. Już jestem normalną, zwyczajną osobą.
0: Czy Urszula po tylu latach na scenie jest artystką spełnioną? Kiedyś takie pytanie zadaliśmy i odpowiedź okazała się naprawdę bardzo zaskakująca.
1: Chyba nie chcę być taka, bo to jest tak, że do takiego spełnienia powinno się dążyć według mnie cały czas. A czy szczęśliwa, czy ja chcę być szczęśliwa? Ja wiem, taka szczęście. Ja wolę, jak są jakieś wyzwania, coś się dzieje, jakieś załamania czasami w życiu też dobrze na mnie wpływają. W sensie ja się spinam wtedy. Jak są kapcie i jest tak dobrze, to nie jest dobrze. Co szczęście, ten raj taki, że do niego się dąży i wtedy siada się gdzieś tam na tyłku i ono już jest. Nie ma. Cały czas to jest droga, to jest cały czas czy praca nad tym, czy zabawa, wszystko jedno, jakim celem, znaczy jakimi środkami do tego celu dojdziesz.
0: No, jak mawiają, nie zawsze najważniejszy jest cel, ważna jest czasami sama droga. No i nasza droga na pewno jeszcze się nie kończy. Pewnego razu w muzyce na Urszula.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce dowody na to, że czasami nasza życiowa droga zaczyna się trochę przez przypadek.
2: Niepotrzebna była nam kolejna kłótnia dziś.
1: Urszula wiele razy twierdziła, że gdyby nie budka suflera, no to jej kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Jak to się stało, że zaczęła współpracować z budką suflera?
3: Mój znajomy do nich zadzwonił z Poznania, który wiedział, że przecież mieszkamy w tym samym mieście, że Iza Trojanowska wyjechała do Niemiec i wiedział, że Romek pisał dla dziewczyn. No i powiedział, że ma taką dziewczynę, ma bardzo fajny głos, jest zdolna, może byście coś nagrali razem u nas w studiu w Poznaniu. Oczywiście się zgodzili po jakimś tam czasie i na spróbę tak zwaną postanowili nagrać parę piosenek ze mną. To była Fata Morgana właśnie wtedy.
1: Od piosenki Fata Morgana 82 wszystko się zaczęło, no a czasy były to niezwykłe, bo mimo, że piosenki Urszuli były grane na przykład na dyskotekach, to jeszcze nie do końca była rozpoznawalna, co jak się okazuje po latach miało wiele zalet.
3: Nawet zapowiadali tajemnicza Urszula śpiewa Fata Morgana 82, a ja bawiłam się nad jeziorem lubelskim na dyskotece i właśnie nikt nie wiedział, że to ja śpiewam. O sobie mogłam tańczyć przy swojej piosence jeszcze jako jakaś tam dziewczyna, jedna z wielu i fajnie.
1: Przyznacie, że obecnie w czasach internetu trudno sobie taką sytuację w ogóle wyobrazić. Nie było.

0: Urszula dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Mimo kilku dekad na scenie, co ciekawe, śpiewania i muzyki nie traktuje jak pracy. Bardziej jest to pasja albo hobby. Zresztą nie jedyne.
1: Ja się w ogóle nie traktuję tego jako pracę do tej pory jakoś dziwnie. Nie dlatego, że nie mam do tego szacunku, ale cały czas mam taką frajdę z tego, że jak wsiadamy do busa i jedziemy, to mi Jezu, wreszcie jedziemy. Ale co lubię? No i bardzo czytać, powiedziałam ci, lubię bardzo czytać. Może za mało czytałam, jak byłam młodsza i teraz nadrabiam zaległości, a że tych książek jest tyle po prostu, to w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że na pewno wszystkiego, nie dowiem się wszystkiego, to już zaczęłam odpuszczać i teraz na spokojnie czytanie najbardziej. Sport to tyle o ile, żeby dbać o siebie, o kondycję i ćwiczyć oddech jogowski, może mocną łaską, to trzeba troszeczkę. Ten oddech też zadbać o zdrowie.
0: I co chyba najciekawsze, owe książki są często kością niezgody między Urszulą a jej przyjaciółmi i znajomymi.
1: No mam nadzieję, że słyszą to wszyscy moi znajomi i przyjaciele, bo często mi to wyrzucają, to prawda. Że wyrzucają mi to, że właśnie przedkładam książki, siedzenie w domu, na przykład czytanie muzy, nad chodzenie na imprezy, czy i tak dalej. Kiedy jeszcze byłam młodszą osobą, to rzeczywiście wybierałam imprezki, czy spotkania z ludźmi i tak dalej. W tej chwili już bardziej wybiórczo to stosuję, wolę rzeczywiście więcej spokoju w domu.
0: No a skoro już temat imprezowania się pojawił, to Urszula kiedyś nam opowiadała o pewnej imprezie, która zakończyła się w sposób niezwykły. Impreza przed laty w jednej z dyskotek. Co ciekawe, imprezowali razem z zespołem Papa Dance.
1: Sopot, dyskoteka. Graliśmy właśnie z Papa Dance, ja i jeszcze ktoś chyba. I wszyscy się świetnie bawiliśmy, ale kiedy wyszliśmy, świtało albo było bardzo jasno. Ktoś tam chyba mnie zaczepiał przy przystanku i wiem, że chłopaki się od razu ujęli za mną, a że byli tak rozbuzowani po tych tańcach całonocnych, no to rzeczywiście to było dość takie energiczne, wymiana ciosów nastąpiła. Myśmy się schowali gdzieś z Kostkiem i Riadisem za jakimś tam wyłomem.
0: I 40 godzin.
1: I zgarnęli.

0: Urszula oprócz małej rewolucji, jeżeli chodzi o muzykę, spowodowała też przed laty małą rewolucję modową. No bo przecież tłumy dziewcząt przed laty chciały mieć fryzurę i makijaż na Urszulę. Zaów bardzo pożądany makijaż i fryzurę odpowiadała na początku lat 80. stylistka Aleksandra Laskawołek.
1: Tak, to jest w ogóle twórczyni tego makijażu sławetnego. Gdzie się tam dziewczyny potem malowały, obcinały, tam podobno takie rzeczy na Urszulę. Rzeczywiście to ona wymyśliła ten makijaż. Ale on mnie postarzał dość mocno. Pamiętam, że kiedyś właśnie przed koncertem jakieś dwie dziewczyny rozmawiały ze sobą, usłyszałam tylko: ty, on ma chyba ze 30 lat. W ogóle mi walnęło to, mówię, matko boska. No ale wiesz, jak zmywasz takie makijaże, to jest miłe zaskoczenie.
0: Ona ma chyba ze 30 lat. No po latach pewnie Urszula się uśmiecha, słysząc takie słowa. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Urszulą na temat tego, jak wyobraża sobie swoją jesień życia i czego najbardziej się obawia.
1: Nie chciałabym być zależna od kogoś właśnie na typu, że wiesz, jest z głową coś nie tak. Chociaż właściwie jak z głową coś nie tak, to już nic nie wiesz. Masakra, tego właśnie się obawiam zazwyczaj, jeśli o tym myślę. Natomiast starość jako taka, pracuje na nią cały czas, żeby była zdrowa, żeby była silna w miarę, żeby mogła jak najdłużej być taka właśnie książeczka. I tak, tak, biegamy regularnie i staram się utrzymać kondycję. No dobrze, mamy oczywiście siłownię, bo syn starszy ma w domu siłownię. Oczywiście ma karnet i chodzi na zewnątrz. Siłownia jest niezbieżnia, można sobie pobiegać, włączyć sobie jakiegoś e-booka i chodzić godzinę, dwie.
0: Być może najlepszym pomysłem na dobrą formę jest nieforsowanie się, chociaż i z tym bywa bardzo różnie.
1: Posłuchaj, no czasami się forsuje, jeśli jest bardzo fajnie, ciekawie, to no, czasami trzeba. Mniej się gra teraz koncertów, ogólnie, nie wiem, może ja mniej gram, a może jest tak, że przestrzegam tego jakiegoś odległości między koncertami. Pewnie nie mogłam zagrać dwóch jednego dnia, następnego znowu, bo jednak ten głos musi odpoczywać troszeczkę, no i siły już nie te pewnie, aczkolwiek staram się zachować dobrą kondycję, czyli gdzieś tam zabieram się za bieganie w domu. No muszę dbać, bo jako astmatyk, bo jestem astmatyczką, więc muszę tym bardziej o to gardło gdzieś tam dbać.
0: Nasza muzyczna podróż jeszcze się nie kończy. Urszula, dzisiaj, za chwilę wracamy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
15: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 zł za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj pewnego razu w muzyce z jedną z największych gwiazd lat 80. i 90., chociaż jej gwiazda świeci jasnym światłem do dzisiaj. Urszula.
2: Niepotrzebna była nam kolejna kłótnia dziś.
1: Mówiąc o karierze Urszuli, oczywiście nie możemy zapomnieć o filmie, w którym pojawiła się w latach 80. Prócz roli pamiętamy też piosenkę do filmu Och, Karol. Co było pierwsze? Piosenka czy propozycja roli?
3: Chyba propozycja do filmu, ponieważ reżyser wymyślił sobie właśnie mnie w tej roli. Bardzo podobała mu się piosenka i mój image pasował mu też do tej roli i powiedział, że to musi być to. I jeżeli jest piosenka, to oczywiście śpiewam ją w duecie z Sewerynem. Pamiętam, jak żona Seweryna przyszła do studia i powiedziała: no znowu zaczną się plotki. Ale to była piękna piosenka. Jest, do tej pory jest. I też ją zaczęliśmy grać od niedawna na koncertach. Zwłaszcza jak gramy koncerty akustyczne. Wychodzi przepięknie.
1: Co ciekawe, spotkanie z Sewerynem Krajewskim, mimo że odbyło się lata temu, Urszula doskonale pamięta do dzisiaj.
3: Posłuchaj, no to było nasze jedyne chyba spotkanie w tamtym u niego w domu, u niego w studio. I ja byłam skupiona na tym, żeby to dobrze nagrać. Był bardzo profesjonalny, konkretny i również no, wtedy wydawało mi się, że to jest dla mnie za wysoko. Ale w studio gdzieś tam okazało się, że nie jest to problemem. Zupełnie jakoś tam uspokoił, taką atmosferę zrobił rozluźnioną, że tak powiem. Że było to bardzo sympatyczne, ale rzeczywiście nie jest to mężczyzna, który gdzieś tam na dzień dobry opowiada kawały, klepie po plecach i mówi: ale jest fajnie, zaraz zrobimy jakiś fajny hicior albo coś takiego, bo to straszne by było, w ogóle mi to z nim nie licuje. Jest spokojny, skupiony i natchniony taki, powiedziałabym nawet. Nie był już.

0: facet był drama.
1: Dzisiaj w pewnego razu w muzyce wspaniała Urszula. A skoro już mówimy o kamieniach milowych, no to jeszcze jedna piosenka musi się pojawić. A mianowicie ta najsłynniejsza, Dmuchawce, latawce wiatr. Piosenka, która co ciekawe była nagrywana, gdy za oknami było zimno, to po pierwsze, a po drugie, o czym nie wszyscy wiedzą, Urszula była wtedy kontuzjowana.
2: Tak, ja byłam uziemiona, dokładnie. I pamiętam, że Romek właśnie podczas nagrania tego tak mówi ze śpiewek, taka dziewczynka, co dostaje lalkę pierwszą swoją. Mówię, Romek, to już było dawno temu, proszę cię. Tak. Ale z takim właśnie, zależało mu na uzyskaniu takiej ulotności, tego właśnie prawie z szeptem śpiewania.
1: Ulotność też zagościła w teledysku, na którego planie pojawiły się między innymi dzieci operatora kamery.
2: To były dzieci operatora, a nagrywaliśmy na lotnisku w Radawcu pod Lublinem. Było bardzo gorąco, pamiętam, miałam spalone prawe ramię i widać też trochę na teledysku. Teraz mnie to rozczula, bo patrzę na tę dziewczynkę, czyli siebie sprzed lat i już ją akceptuję zupełnie inaczej. Kiedyś przyznam szczerze, że ciężko mi było oglądać siebie i słuchać siebie. Zawsze coś tam do siebie miałam, jakieś tam zastrzeżenia. Natomiast teraz jest to naprawdę bardzo duża przyjemność.

0: dmuchawce, latawce wiatr, czyli prawdziwy złoty przebój, który doczekał się licznego grona naśladowców. Na swoim koncie tę piosenkę ma m.in. Ewa Farna. Piosenka Dmuchawce, latawce wiatr po debiucie pojawiła się również na listach przebojów. Na wszystkich trzech osiągnęła miejsca pierwsze. I być może to największy hit pierwszego zawodowego wcielenia Urszuli. Bo największe sukcesy miały dopiero nadejść. Mowa o płycie Biała Droga. A skoro już pojawiło się słowo zawodostwo, to Urszula, mimo że przyznała, że nie traktuje śpiewania jako zawodu...
1: Ja się w ogóle nie traktuję tego jako pracę do tej pory jakoś dziwnie. Nie dlatego, że nie mam do tego szacunku, ale cały czas mam taką frajdę z tego, że jak wsiadamy do tego busa i jedziemy, to mówię, Jezu, wreszcie jedziemy.
0: To jednak doskonale potrafi wskazać definicję początków śpiewania zawodowego.
1: Od momentu, kiedy już właśnie człowiek zaczyna dostawać wynagrodzenie za to, co robi, to już jest tak, jakby traktuje się to zawodowo. Czyli też już ludzie wymagają trochę więcej, według mnie, i powinni wymagać więcej, no bo dopóki człowiek jest amatorem, jeździ, robi to tylko i wyłącznie dla fanu, dla zabawy, dlatego, że jest przyjemnie, że to kocha, no to jest co innego. A jeżeli kocha to, ale mimo wszystko to jest jego utrzymanie i zawód, no to jednak większe wymagania są.
0: Dzisiaj Urszula pewnego razu w muzyce. Tak wyglądała kariera w latach 80., no ale wspominałem, że największe sukcesy miały dopiero nadejść. I o tym już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce Urszula, która jest na muzycznej scenie od lat 80., a właściwie nawet wcześniej, bo przecież pierwsze wyróżnienie dostała pod koniec lat 70. Ale kiedyś, pamiętam, Urszula przyznała, że gdyby nie budka suflera, to być może jej kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. A gdyby muzyki w ogóle nie było, to okazuje się, że Urszula chciała być archeologiem. Ale nie tylko.
2: Potem chciałam być bibliotekarką, jak już się nauczyłam czytać i zaczęło mi to sprawiać przyjemność. Po lekturze Dzieci z Bullerbyn po prostu chodziłam do biblioteki jak zwariowana i chciałam tam zamieszkać. Kiedyś mówiłam, że będę chyba panią bibliotekarką. Potem już tak w dorosłym życiu niemalże już miałam być nauczycielką muzyki, bo studiowałam na UMCS-ie.
1: I co ciekawe, Urszula przyznała, że na pewnym etapie życia odczuwała niechęć do śpiewania.
2: Niechęć występowała u mnie po Opolu. Pamiętam w 78 roku, kiedy troszkę jakoś tak nabrałam takiej niechęci, może przez to, że w ostatniej chwili zmieniono mi piosenkę. Zostałam jakąś taką poważną, nie nauczyłam się jej do końca, była ona dla mnie za poważna. Nie wiem, wydawało mi się, że to nie jest moja droga tak do końca, że nie potrafię się przepychać łokciami, że nie dostanę tej najlepszej szansy, bo nie umiem walczyć o nią po prostu.
1: Ale oczywiście muzyka zwyciężyła i całe szczęście. Co ciekawe, kiedy przed laty rozmawialiśmy z Urszulą na temat jej ukochanych zespołów z dzieciństwa, to Urszula przyznała, że był czas, kiedy była wielką fanką Budki Suflera.
2: Chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką, ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, takie jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
1: Urszula, kiedy spotkaliśmy się jakiś czas temu, próbowałem potwierdzić niejako u źródła krążące plotki, że jej pseudonim sceniczny, będący jednocześnie imieniem, wziął się stąd, że ktoś po prostu zapomniał dopisać nazwiska na pierwszej sesji z Budką Suflera. Urszula przyznała z rozbrajającą szczerością, że nie do końca to pamięta.
2: Nie bardzo pamiętam do końca tę sesję, bo nie byłam tak przejęta. Marek Dutkiewicz twierdzi, że to po zażyciu jakiejś ilości alkoholu w swojej książce to powiedział. Być może gdzieś tam na rozluźnienie tak było, ale nie taka historia jest i myślę, że jest bardzo prawdopodobna. Ja ją przyjęłam jako pewnik, bo rzeczywiście nazwisko nie jest zbyt proste, Kasprzak i mało. Może ktoś nie wiedział, kto podpisywał tę taśmę z nagraniem zupełnie nowego, jakiejś nowej dziewczyny. Była Urszula i Jurek twierdzi, że to on wymyślił coś takiego, niech zostanie. Jurek Janiszewski. Tak zostało dokładnie. Fajnie. W sumie ojciec był zły, ale co zrobić?

0: Pewnie gdyby nie wyjazd za ocean, gdzie Urszula spędziła początek lat 90., jej kariera potoczyłaby się nieco inaczej. Zdaniem niektórych to właśnie tam dokonała się prawdziwa muzyczna przemiana i piętno dmuchawców odeszło w niebyt.
1: Cóż, miałam wolną rękę. Tam nikt nie wiedział, czy ja rzeczywiście mam to piętno dmuchawcowe, czyli w ogóle jak śpiewam, wychodziłam i śpiewam co chcę. I to był ten moment, kiedy też Staszek mnie nakłonił do tego. Mówi, słuchaj, kurde, spróbuj. Wszystko możesz. Spróbuj po prostu. Improwizuj, śpiewaj to, co chcesz i tak dalej. Była Jan Jett, była Lita Ford. Tego typu rzeczy.
0: I tu zaczyna się historia być może najważniejszej płyty Urszuli. Białej drogi.

0: też powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek pukał nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo. Natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. Mieliśmy fajną taką salę prób przy Iveco i tam próbowaliśmy bardzo długo. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani do nagrania Białej Drogi.
1: Nieważne, nie mów proszę więcej.
0: Jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się zapłacić za resztę tej sesji i dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać, znaczy bali się, myślę, że ta Urszula z Dmuchawców i teraz ta, to się może nie sprzedać. Firmy były bardzo młode jeszcze wtedy, może nie chciały ryzykować, nie wiem. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział: dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną. A tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. No.
2: Ale co ciekawe, jeszcze przed wydaniem płyty Biała Droga dały się słyszeć głosy, że płyta owszem jest świetna, no, za wyjątkiem jednej piosenki.

0: bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira, oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili, no sarumbista jest tylko ten konik. A starzy wtedy mówił, no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. Ja rzeczywiście, no to było to udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki, czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Nam chodzi o odgłos paszczo.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
0: Złapać oddech, zwolnić tempo.
1: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
2: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
1: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
14: Za moment w strefie gości Radia Złote Przeboje artystka, która od kilku dekad jest obecna w showbiznesie. Co ciekawe, unikając portali plotkarskich i jakichkolwiek skandali. Jak to jest możliwe? O tym za moment porozmawiamy z Magdą Wójcik z zespołu Goja. Ale jak się przekonacie, tworzy muzykę nie tylko zespołowa.

0: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać naszego spotkania, bo dawno się nie widzieliśmy. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, ja się tak zastanawiam, dlaczego chłopaki z zespołu to ciebie zawsze wypychają do wywiadów. Jak to jest, to oni się wstydzą?
1: Od zawsze tak jest, od początku tak jest i w sumie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że rzeczywiście oni wychodzą z założenia, że to jak razem wyglądamy na scenie, czyli że są z tyłu, ja jestem z przodu, to również w tej roli jakoś najbardziej mi się sprawdzam. I chyba rzeczywiście najwięcej do powiedzenia mam. Mówię najszybciej, najwięcej, może czasami trochę chaotycznie, ale oni chyba tak nie potrafią nawet.
0: Wybrali po prostu najładniejszą osobę.
1: No to już ty powiedziałeś, dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, policzyłem i wychodzi, że to ponad dwie dekady od waszego największego przeboju, czyli albumu Smak Słów. Słuchaj, co ta płyta w waszym życiu zmieniła? Spodziewałem się odpowiedzi, że zmieniła wszystko.
1: No i dobrze się spodziewasz, rzeczywiście od płyty Smak Słów zaczęło się najwięcej dziać i ten utwór, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma i ja pamiętam jak dziś, pomimo tego, że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony firmy, że słuchajcie, może to za wolne, za bardzo, za smętne, za bardzo miłości, ile można o miłości, ale mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie nam towarzyszyło właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. I już te pierwsze dźwięki i to, jak szybko pojawiły się słowa do tej melodii, jak szybko pojawił się pomysł na ten utwór, świadczył trochę o tym chyba, że to jest to, o co nam chodziło. I chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, tak dobrze utwór zostanie przyjęty, że właśnie takiego utworu słuchacze wtedy potrzebowali na tamten moment.
0: Słuchaj, ktoś kiedyś sprawdził, przebadał i okazuje się, że 99% piosenek, jakie są w ogóle pisane na świecie, to są piosenki o miłości, więc...
1: Absolutnie tak jest. Ja w ogóle zawsze powtarzam nawet, że ja rzeczywiście cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość, bo to jest albo tęsknota za miłością, albo żal za czymś utraconym, więc myślę, że ten temat jest tak uniwersalny i myślę, że nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości. Ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, każdy artysta ma na swoim koncie taki przełomowy album. U was to Smak Słów, u Michaela Jacksona był to Thriller, ale nie będziecie się ścigać z samymi sobą?
1: Wiesz co, nie ma sensu nawet się ścigać i my nie robimy tego od wielu lat, bo rzeczywiście to jest tak, że coś, co jest tak olbrzymim sukcesem, ciężko jest przeskoczyć i właściwie wydaje mi się to niemożliwe, żeby to przeskoczyć, bo coś, co się tak mocno zakorzeniło w świadomości ludzi, z czego się bardzo cieszymy, jest nie do przeskoczenia trochę i cały czas uważam, i to jest bardzo duży, uważam, sukces tej płyty. Nie mówię też o nagrodzie Fryderyk, która była fantastycznym dla nas wyróżnieniem i dostaliśmy wtedy Fryderyka za nagrodę za płytę roku pop w 2005 roku.
0: I to było 5 chyba nominacji, prawda? Dobrze
1: tak, tak. Tak, było sporo tych nominacji. Aczkolwiek taka ciekawostka, to właśnie moja dygresja, taka kolejna odnoga, to był jedyny rok, nad czym tak strasznie ubolewaliśmy, że te nagrody nie były przyznawane, w jakimś klubie albo nie wiem, że telewizja nie transmitowała, tylko przez internet. Nam się zawieszał internet, oglądaliśmy to w domu i bez dźwięku i czytaliśmy z ruchu warg, jak była, kategoria płyta roku pop i my tak, czy powiedziane było, że to Goja, czy to cokolwiek innego, bo czytaliśmy z ruchu warg. Okazało się już później, jak podpisy się pojawiło, że to jest ta nasza płyta. I powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej płyty. Wydaje mi się, że ona jest na tyle uniwersalna, że teraz nawet jak jej słuchamy, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Ona jest bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i kocham cały czas utwór Smak Słów, co niektórym się może wydawać, zresztą w ogóle całą tą płytę, niektórym się może to wydawać dziwne, że po tylu latach może utwór, nie zbrzydnąć, nie mieć jakiejś, już się nie chce go śpiewać, grać. Nie mam takiego poczucia absolutnie. Wręcz bardzo się cieszę, jak słyszę, że na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie odkrywają ten utwór, robią po swojemu. Gdzieś na TikTokach, wiesz, widzę mnóstwo wersji tego utworu i do niego wracają albo się go na nowo uczą, więc jakby to jest bardzo pocieszające.
0: Mm-hmm. Może ten internet się przycinał, bo ktoś tam ciągnął coś z torrentów jakiś pirat.
1: Bardzo możliwe, to były te czasy, że wiesz, kilka osób używało na klatce i już po prostu działało wszystko bardzo dopornie.
0: Boże, co za czasy.
1: Odrobne.
0: Powiedz mi, bo fani czekali na winyl. Na czym polega fenomen winyli? Pytam, bo żyjemy w coraz szybszych czasach, streaming i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego zastanawiam mnie, bo w końcu z winylem jest większa celebracja. Trzeba sobie usiąść, prawda, nalać jakiś napój, zasiąść, nałożyć tą płytę i posłuchać, no, przynajmniej jednej strony w całości.
1: Ja z tym w ogóle nie mam problemu, ponieważ kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, zresztą w ogóle też były do dostania w Krasnystawie, bo to niedaleko wschodniej granicy, płyty winylowe na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Cieszę się, że również jakby świat do tego gdzieś tam nadążył i znowu winyle są tak popularne. Mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Albo nie wiem, pamiętam, że ludzie opowiadali, że jeździli do Stanów i stamtąd sprowadzali te winyle, więc cieszę się, że są czasy takie, że możemy kupić każdą płytę, jaką chcemy, winylową. Uwielbiam dźwięk winyla. On ma zupełnie inne brzmienie i rzeczywiście trzeba przesłuchać jej w całości i dlatego na przykład winyla, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płytę od A do Z, no co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
0: Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To Radio Złote Przyboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Magda Wójcik, zespół Goja. Rozmawialiśmy przed momentem o płytach winylowych. Jeden z artystów, już nie pamiętam kto to powiedział, ale pamiętam, że rozmawialiśmy też o winylach i powiedział, że jego zdaniem dzięki temu, że słuchało się płyt w całości, to hitami stawały się kawałki, których normalnie by się pewnie nie stały hitami, ale nie dało się ich za bardzo
1: przewinąć.
0: Pominąć, tak? I one tak wchodziły, że stawały się prędzej czy później hitem. No jest to jakaś na pewno teoria.
1: Absolutnie tak.
0: Słuchaj, może z tymi winylami to jest tak, że pojawiają się jakieś takie globalne oznaki zmęczenia tym, co się wokół nas dzieje. Mówię o tempie życia.
1: Chciałabym mieć taką nadzieję, że rzeczywiście tak jest, że trochę mamy potrzebę zwolnienia, właśnie, nie wiem, wysłuchania czegoś w całości, a nie tylko, wiesz, pojedynczych utworów, które są wrzucane na platformy streamingowe. Życzyłabym sobie bardzo tego, chociaż pod tym względem jestem trochę, twardo stąpam po ziemi i myślę, że niestety nawet wymogi, jakie są teraz co dopuszczania singli, one mają być coraz krótsze, mają wpadać szybko w ucho, wypadać, bo w ciągu tygodnia wychodzi tyle utworów, że jest to przerażające trochę, że gdzieś tam umykają rzeczy nawet dobre, ponieważ jest ich tak bardzo dużo, więc tutaj jestem trochę, patrzę trochę czarnowicko, ale przynajmniej poszerza się grono ludzi, którzy chcą jednak, wracają do tych winyli i chcą tego słuchać, i liczmy na to, że może jednak ta muzyka w takiej postaci wróci, także żeby się trochę w nią zasłuchiwać już, a nie tylko jej odsłuchiwać,
0: Miałem zapytać o ten okrągły jubileusz, jak zmieniła się rzeczywistość przez te dwie dekady, ale co, chyba nie będziemy narzekać, nie?
1: Absolutnie nie. Powiem ci, że byłam totalnie niesprawiedliwa wobec tej rzeczywistości, która jest na przykład wokół mnie. Nie jestem typem narzekającym, ponieważ tej naszej drodze gojowej, bardzo długiej, bardzo konsekwentnej, bardzo satysfakcjonującej, mogłoby się wydawać, że wiesz, że już jest taki spadek. Ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że zmieniły się czasy zupełnie i jest nowa publiczność, nowi odbiorcy, nowe tempo, nowe utwory, nowi idole. A ja mam taką kolejną moją odnogę, cudowną odnogę pracy przy muzyce, czyli pisanie dla innych, i jest to coś tak totalnie satysfakcjonującego, cudownego, i dlatego ja nie mówię, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ponieważ ja pracuję z bardzo zdolnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy po prostu inaczej muzykę odbierają, inny sposób wyrażania mają tych swoich emocji, w inny sposób widzą muzykę. Oni już oczywiście nie ćwiczą tak, jak myśmy kiedyś ćwiczyli na instrumentach, wiesz, wiele godzin dziennie i siadaliśmy, ja wracałam ze szkoły i siadam przy pianinie i potrafiłam siedzieć do późnego wieczora i sobie coś tam grać, sama się uczyć, śpiewać. Oni mają łatwiejszy sposób komponowania tej muzyki. Oczywiście można powiedzieć, że mi też brakuje instrumentalistów teraz, wiesz, dobrych muzyków, którzy są bardziej świadomi muzycznie, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wyrażają się w jakiś sposób. Oni mają trochę inny sposób wyrażania się, może bardziej prosty, może szybszy, ale naprawdę to są bardzo wrażliwi, fajni ludzie i to, że mogę współpracować z młodymi artystami cały czas, zresztą nie tylko z młodymi, bo i z takimi troszkę dojrzalszymi, i to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc absolutnie nie narzekam. Fajne czasy, aczkolwiek myślę, że cięższe dla debiutujących, i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że co już powiedziałam troszkę wcześniej, że przez to, ile utworów wychodzi, to dzisiaj przebić się i wyróżnić się jest naprawdę bardzo trudno.
0: Słuchaj, o tej twojej drugiej nodze muzycznej na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale przypomniało mi się, jak rozmawiałem z zespołem OMD i Paul Humphreys przyznał, że wygląda to jego zdaniem tak, że dwóch dziwnie nazywających się facetów, grających na syntezatorach muzykę, o której nawet ich znajomi mówili, że jest okropna, myśli, że nie mieliby szans teraz, tak powiedział. Czy wy się zastanawialiście, jak mógłby wyglądać wasz start obecnie? Przebilibyście się, czy nie?
1: Kiedyś się zastanawiałam nawet w kontekście, wiesz, takich tych programów muzycznych, które teraz są, tych promujących młodych artystów, że totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że jestem w stanie się spalić w ciągu 3 minut. Znaczy, żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, by poległa totalnie. Nawet kiedyś Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że no, nie dałaby rady w takim programie. No, ona śpiewa to, co śpiewa, czyli całą jej twórczość, która była z zespołem Hej, w taki sposób, to jest wszystko jedną spójną całością i totalnie nie nadawałaby się do czegoś takiego, takiegoś talent show. Myślę, że mam podobnie. Także jakby dając odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie wiem, ale byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Oczywiście byśmy robili swoje, ale czy to by wystarczyło? Nie wiem. Nie wiem.
0: Widzę cię na castingu, po tych 3 minutach na scenie zadzwonimy do pani. Ale przecież nie macie telefonu.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Mogłoby
1: właśnie
0: tak o to chodzi. Słuchaj, 20 lat od przełomowej dla was płyty Smak Słów, ale w kalendarzu no to jest jeszcze jedna fantastyczna rocznica. Tak, bo oficjalnie przecież początek waszej działalności to rok, który 95, tak?
1: 95, dokładnie
0: to,
1: tak.
0: To ile to mamy
1: ja
0: lat?
1: Trochę w to nie wierzę. Ja nie wiem, ja nie umiem liczyć. Powiem, że nie wiem, ile to lat. W każdym razie bardzo, bardzo długi i bardzo cudowny staż uważam. Zważywszy na to, że w tym takim rdzennym składzie jesteśmy od początku, co jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach i cały czas się trzymamy. Mało tego, z naszym klawiszowcem, przyjacielem, który jest z nami od początku, jeździmy jeszcze na wakacje razem, jesteśmy po prostu jak rodzina, więc to jest wyjątkowe, bo różnie bywa z zespołami, z taką atmosferą w zespołach, a my naprawdę staramy się cały czas utrzymywać taką bliską relację. Dzięki temu również totalnie się rozumiemy podczas tworzenia muzy. Jesteśmy no, dla siebie jak uzupełniające się jakieś, wiesz, elementy, które tworzą jedną całość, więc bardzo sobie to cenię, bardzo uważam, że to jest nasz ogromny sukces, że istniejemy po tylu latach, że robimy cały czas swoje utwory, że nigdy nie poddaliśmy się jakimś modom i że przede wszystkim na przykład nie, a to też wynika z tego, że nie było tego internetu kiedyś, że nie ma za nami czegoś, co by się ciągnęło, wiesz, jakiś, nie wiem, skandal, jakiś wstyd, jakiś program, w którym wzięłam udział, a nie chciałam wziąć, jakaś sytuacja, która by mnie żenowała dzisiaj na przykład i miałabym poczucie, że wiesz, nie chcę tego oglądać. Mhm. Totalnie nie mam nic takiego za sobą.
0: Dzisiaj Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Czy zespół Goja, zaczynając karierę w 95 roku, podejrzewał, że sytuacja może się tak pięknie rozwinąć? No, o tym za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Tak brzmi muzyka organowa w radiu, ale grana na żywo dopiero robi wrażenie. 62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 19 czerwca do 28 sierpnia w każdy piątek o 19 w Katedrze w Kamieniu Pomorskim. Festiwal organowy /kamień.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Magda Wójcik, zespół Goja. Z Magdą Wójcik podróżujemy przez trzy ostatnie dekady. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy wy zaczynając karierę w 95 roku mieliście z tyłu głowy taką myśl, będziemy z tego żyć po trzech dekadach, czy nie?
1: Wtedy nie myśleliśmy o tym. W ogóle, no wiesz, jak się ma tam niewiele lat i się jest takim szalonym, trochę postrzelonym młodym człowiekiem, którego głównym celem jest granie muzyki, no to wiadomo, że no, z czasem pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tego żyć. No, a wtedy, tak jak, nie wiem, to tak jak studenci wszyscy, żyje się po prostu z dnia na dzień, zje się zupkę chińską czy cokolwiek. Najważniejsze było granie. I wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy. Tym bardziej, że były momenty takie słabe, wiesz, po płycie, przed płytą Smak Słów, właściwie po drugiej płycie było tak, że no nie wiedzieliśmy, jak ta nasza przyszłość będzie się rysowała, bo nie było już, nie mieliśmy kontraktu, nie za bardzo ktoś nas chciał i myślę, że gdybyśmy byli typami ludzi, którzy się poddają, no to byśmy wtedy, nie wiem, zaczęli robić coś innego, bardziej opłacalnego, bo rzeczywiście na początku z muzyki nie ma pieniędzy, po prostu, mówmy się, to nie jest tak, że są jakieś kokosy. Więc gdybyśmy się wtedy poddali, to byśmy dzisiaj tego nie robili, a nawet pamiętam, że sami właściwie zorganizowaliśmy taki koncert promocyjny w klubie i mieliśmy pieniądze na szafki kuchenne i te pieniądze z szafek kuchennych poszły na koncert, na oświetlenie i na dźwięk. Więc no, to była po prostu inwestycja w siebie i jakiś rodzaj desperacji, totalnego, wiesz, podążania za tym, co się chce. No i dzięki temu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo wiele razy podejmowaliśmy takie decyzje, które były trochę ryzykowne, ale w zgodzie z nami. No i chyba tego się trzymamy do końca i cały czas jest tak, że nie robimy czegoś, co nam nie pasuje. Może coś straciliśmy przez to, bo wiadomo, że mogliśmy być bardziej popularni, mogłam być na kilku jakichś okładkach może, ale dzięki temu, tak jak powiedziałam, nie ma niczego, czego bym się wstydziła.
0: Skoro padło słowo okładka, to pogadajmy o okładce waszego dzieła pięknego. O.
1: Tak.
0: O.
1: W ogóle ja się bardzo cieszę, że ta płyta wyszła na winylu również z tego względu, że zawsze nam się ta szata graficzna bardzo podobała i ona jest przepiękna, mało tego. To, co tam się pojawia na okładce, ktoś, kto, nie wiem, kojarzy okładkę albo ma, tam są takie zielone esy, floresy, takie różne ozdobne elementy, które są przepiękne i które tworzą cały jakby charakter tej grafiki, tej płyty. Nasz przyjaciel wieloletni Paweł Walicki, który wtedy pracował w firmie, który jest takim estetą, zrobił zdjęcie takiej tapety po prostu gdzieś, która była i z tej tapety zrobiliśmy praktycznie całą szatę graficzną i to było tak fajne, w ogóle ta cała okładka była tak ładna, że później dostawaliśmy pytania od innych artystów, nawet się zdarzyło, kto wam robił okładkę, skąd to, bo chcę mieć podobną, mało tego, zaczęli gdzieś, że tak powiem, delikatnie ściągać tematykę tych esem floresów z tej naszej płyty i gdzieś się pojawiła, no później na kilku innych płytach, ale nie czepiam się absolutnie, to znaczy, że się podobała. Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę to jest piękna graficznie płyta, aczkolwiek tak jeszcze zakulisowo z sesji zdjęciowej, gdzie było, nie wiem, z 600 zdjęć po prostu, to tak naprawdę te dwa, które są, to się nadawały, a reszta jakoś nie wyszła, jakoś klimaty były nie za bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, o ciuchy, ale z tych dwóch zdjęć udało się zrobić coś pięknego, więc naprawdę jestem bardzo dumna z tej okładki i z ogromnym sentymentem wracam do niej i cieszę się, że ma już taki większy trochę, większy rozmiar, czyli na tej płycie winylowej mogę jej się przyjrzeć dokładnie znowu po wielu latach.
0: Nie rozważaliście jako zespół takiej historii, że któryś z waszych następnych wydawnictw będzie w ogóle oderwane od nośnika, że nie będzie płyty fizycznej?
1: Właściwie to się po części troszkę dzieje w takim znaczeniu, że kiedyś, nie wiem, płytę promowały dwa utwory, prawda, i były dwa teledyski i tyle tego wszystkiego. Teraz się wypuszcza jakby co jakiś czas single i też trochę idziemy w tym kierunku. Aczkolwiek myślę, że jednak jeszcze wydałam płytę, no. Lubię fizyczną płytę i kto wie, może najpierw jakaś epka, później płyta, ale trochę się to zmienia, aczkolwiek cały czas jesteśmy wierni tej klasycznej formie i być może kolejne winy, kto wie.
0: Kto wie. Słuchaj, a propos życia z muzyki, to ty swego czasu uruchomiłaś, jak to mawiają, drugą nogę biznesową, czyli współpracę z innymi artystami. Pogadajmy właśnie o twojej pracy na rzecz innych.
1: Mhm. Tak jak
0: kto
1: powiedziałam,
0: był ostatnio?
1: Tak. jest kilka takich rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, które się dopiero teraz dzieją, ale ostatnio chociażby z Wiktorem Dyduą pracowałam, więc nawet ostatnio zaprosił mnie i mojego męża na koncert promocyjny tej płyty, na który również mam swój udział. Z Igo pracowałam też nad dwoma utworami fantastycznymi. Młode pokolenie, teraz takie bardzo młode, ale to tak jak mówię, to za chwileczkę powiem, bo jeszcze nie wiem, kiedy coś się ukaże i czy mogę o tym mówić, ale naprawdę bardzo młode pokolenie zdolnych artystów. Oczywiście zaczęło się wszystko od Zuzi, od Sanach i to była rzecz, która mnie otworzyła na wiele rzeczy. I napisałyśmy dwie pierwsze płyty, teksty na te płyty. Później Ewa Farna. Miałam przyjemność pracować z Urszulą, która jest fantastyczną babką i tutaj też miałam z nią fajny przelot. Czy chociażby z tej troszkę bardziej starszej gwardii, z zespołem Golden Light, więc ten naprawdę rozstrzał tych klimatów i tekstów, których się poruszam, jest ogromny. I dzięki temu się rozwijam i też to cały czas traktuję jako taki mój samorozwój. Oprócz tego poznaję po prostu fantastycznych ludzi, więc no, bardzo mnie to cieszy. Obecnie pracuję z kilkorgiem artystów z Magic Records i z wielu innych, z Universala, więc naprawdę to spektrum tych współprac jest naprawdę bardzo szerokie i tak jak mówię, to jest ogromna satysfakcja, bo coś, czego się nauczyłam przez wiele lat w GOI również, czyli oprócz pisania piosenek, komponowania, to też praca w studio z tymi ludźmi i jakby to doświadczenie, które nabyłam podczas własnej pracy w studio, to teraz przekazuję to doświadczenie młodym i też potrafię ich poprowadzić studio, potrafię, nie wiem, poukładać harmonię i jakoś tam sprawić, że się czują bezpiecznie w studio i to jest też fantastyczne, także naprawdę bardzo szerokie spektrum i bardzo satysfakcjonujące.
0: Także, drogie dzieci, jeżeli chcecie nagrać hit, to tylko do Magdy Wójcik proszę uderzać jak w dym. Czy tobie się zdarza odmawiać? No nie wiem, przychodzi do ciebie jakiś artysta, artystka i okazuje się, że ewidentnie nie ma chemii między wami i stwierdzasz, a nie.
1: Zdarzało się, ale to też wychodzę z założenia, że jeżeli czuję już słuchając utworu, na przykład, że nie jestem w stanie pomóc, bo to na przykład totalnie nie mój klimat, jeżeli chodzi o muzykę, albo totalnie nie czuję artysty, bo ten aspekt ludzki jest chyba najważniejszy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, że od razu się nawiązuje między nami jakaś więź, chociaż to naprawdę jakieś sporadyczne sytuacje, bo na ogół nie ma z tym problemu i są to bardzo fajni ludzie. Chyba ten aspekt muzyczny jednak jest ważniejszy, jeżeli czuję, że nawet nie mam jakiegoś obrazka w głowie, o czym ten tekst mógł być, tym bardziej, jeżeli artysta mi nie podsuwa tematu, co jest najgorsze, bo jest tak też, że piszę z artystą. Są takie momenty, że dostaję jakby po prostu takie wytyczne co do tematu tekstu i siadam wieczorkiem i sobie sama piszę do tego, a jeżeli nie otrzymuję takiego nawet takiego błysku czegokolwiek, jednego słowa i wyrażenia, to jest mi bardzo ciężko, bo później, nie wiem, napiszę tekst, dostaję taki zrób to po swojemu, tak jak uważasz, nie wiem, zrób to tak jak ty chcesz. Robię tak jak chcę, a później na drugi dzień tam wiesz co, chyba nie o to mi chodziło. To jest najgorsze. Więc jakby, no zdarzają się takie rzeczy, ale naprawdę bardzo rzadko.
0: Magda Wójcik, zespół Goja dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o pewnej tajemniczej płycie z początków kariery.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o pisaniu dla innych artystów. Słuchaj, a propos, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Dutkiewiczem i on przyznał, że zdarzyło mu się, zresztą co ciekawe, wspólnie z Romualdem Lipko, zdarzyło im się otrzeć o współpracę z Disco Polo. Tak trochę naokoło cię zapytam, czy jest jakiś rodzaj muzyki, której byś się nie podjęła?
1: Chyba to Disco Polo, o którym mówisz. Chyba rzeczywiście ta granica gdzieś tutaj jest w tym miejscu, bo naprawdę w tej chwili pracuję gdzieś na pograniczu nawet rapu, więc już się poruszam w takich rzeczach zupełnie innych i się doskonale w tym znajduję, więc myślę, że jeżeli miałabym postawić taką granicę, to chyba rzeczywiście przy Disco Polo, bo no chyba bym tego nie potrafiła zrobić.
0: A pod pseudonimem?
1: Też nie, wiesz co, bo to chodzi, nawet ostatnio zastanawialiśmy się, czy byliśmy w stanie na zawołanie, znaczy na zlecenie, zrobić coś bardzo złego, takiego właśnie, coś, co my uważamy za złe, jakby w naszym rozumieniu, właśnie chociażby Disco Polo czy coś. Myślę, że nie zrobilibyśmy tego. Tego nie potrafimy, dlatego też uważam, że jest to swego rodzaju sztuka, żeby zrobić coś tak bardzo złego, prostackiego, wiesz, takiego topornego. Chyba by mi to nie przeszło przez gardło i przez palce i przez cokolwiek.
0: Ja się tak zastanawiam, co artyści sądzą o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli o AI. Zaprzęgnęliście już do pracy, czy nie?
1: Nie zaprzęgnęliśmy. Obserwowałam, jak to wygląda i obserwowałam to z przerażeniem, ponieważ są to rzeczywiście rzeczy, które z tyłu głowy powiedziałam sama sobie, o kurde, to jest dobre. To znaczy, wiesz co, to było coś, że po prostu ktoś, producent wrzucił coś, co miało być podobne do czegoś i kazał AI to stworzyć nam na podobieństwo czegoś tam. I to zrobiło to tak sprawnie i tak rzeczywiście, że do tego się nie można było przyczepić. Ale ja powiedziałam, że ja nie chcę tego, bo będę miała poczucie, że korzystam z czyjeś mimo wszystko, z czyjegoś dorobku, ponieważ AI też korzysta z jakichś algorytmów, które no, działają na podstawie utworów, które już powstały. Więc mam poczucie, żebym jednak działała na czymś, co już powstało, że to jest czyjeś. I dlatego jest to tak kontrowersyjne. Staramy się sobie nie ułatwiać życia, znaczy nie ułatwiać w takim znaczeniu, że teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie, umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie. No i to widzę, że jest tak, że oczywiście zdarzają się producenci, którzy bardzo sprawnie obsługują komputer i te wszystkie gotowe rzeczy bardzo szybko stawią i bardzo szybko zrobią, a później przyjdzie co do czego, to nie są w stanie rozróżnić, czy jest akord molowy, czy durowy, albo czy no wiesz, najprostszych rzeczy, na których
0: myśmy
1: się
0: chowali,
1: które nas stworzyły. No właśnie, a uwierz mi, że nie wszyscy to robią i są producentami.
0: Słuchaj, nim zawód dziennikarza zniknie, to zadam ci pytanie, które wymyśliła nasza radiowa sztuczna inteligencja, bo mamy taką. Chcesz usłyszeć?
1: Dobrze, oczywiście.
0: Proszę bardzo, pytanie od naszej AI. W wielu waszych utworach słychać melancholię i refleksję. Jakie są główne źródła inspiracji dla tekstów piosenek Goi? Czy są to konkretne wydarzenia, emocje, a może obserwacje świata? Kurczę, coraz lepsza ta AI, nie?
1: No, tak. No cóż, drogie AI, odpowiem na twoje pytanie. Rzeczywiście jest tak, że główną inspiracją, jeżeli chodzi o teksty, to jest to, co przeżyłam, ale też uwielbiam sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jestem generalnie bardzo bezkonfliktowa i szczęśliwa w swoim życiu, chociaż rzeczywiście w ciągu dnia wydarzają się różne rzeczy, które powodują, że ten mój nastrój spada. I bardzo często piszę o tych chwilowych, o tych naprawdę takich ułamkach rzeczy, które się dzieją w mojej głowie w danym momencie. Nie wiem, pokłócę się, po chwili się godzę, ale znowu później się pokłócę i w tym momencie nie czuję tego szczęścia i tej euforii. I o takich momentach piszę. Absolutnie to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że artyści to wtedy są, wiesz, najbardziej płodni i najlepsze rzeczy piszą, jak są nieszczęśliwi, biedni i wiesz, i nieszczęśliwie zakochani albo porzuceni. Ja tak nie mam i chyba tutaj się wyłamuję, że ja potrzebuję szczęścia, stabilności, mojego miejsca w pokoiku, gdzie sobie piszę, do tego kawka, herbatka lub cokolwiek i potrzebuję tego, żeby się skupić i napisać coś fajnego. Także tu się troszkę wyłamuję. Jeżeli chodzi o muzykę to chyba mam taką wschodnią nutę w sobie, bo tak jak mówię, wychowałam się koło granicy wschodniej i też uwielbiałam piosenki ukraińskie i w ogóle ta wschodnia nuta jakoś mocno mi grała. Taka nostalgia, taki rodzaj tęsknoty za czymś, czego się nie jest w stanie określić. Słucham mnóstwo muzyki od dzieciństwa i myślę, że to również inspiracje, czyli to, czego się słucha, też bardzo inspiruje. Myślę, że najbardziej. Więc na pewno muzyka, którą nasiąkłam w dzieciństwie, cały czas za mną jest, czyli Beatlesi od zawsze i zawsze to powtarzam, że to jest moja baza, moje podwaliny pod moją wrażliwość, pod moją melodykę. Także bardzo wiele elementów na to się składa, drogie AI.
0: Drogie AI. Dobrze, sztucznej inteligencji już dziękujemy. Teraz tak zadam ci pytanie, którego pewnie sztuczna inteligencja by nie wymyśliła, bo nie było jej wtedy jeszcze na świecie. A niezmiennie mnie ciekawi, jakie są dalsze losy pewnej płyty, która powstała przed Goją. Płyta na kasecie została nagrana. Nawet tą kasetę kiedyś znalazłem na Allegro.
1: Tak.
0: Czy ty przewidujesz jakieś wznowienie albo coś?
1: To jest tak, że wiele osób mnie o to pyta, ponieważ tą kasetę rzeczywiście wiele osób miało i to był taki mój etap bardzo, bardzo, bardzo solo przed zespołem Goja, aczkolwiek tą kasetę nagrałam z towarzystwem, a właściwie przy wielkiej pomocy zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś, kto się nie orientuje, to jest poezja śpiewana, szeroko pojęta. Zespół, który cały czas istnieje, koncertuje i ma swoich wiernych fanów i są fantastyczni i bardzo mi pomogli wtedy, żeby ten mój repertuar zgromadzić na tej jednej kasecie i kilkoro moich przyjaciół mi pomogło przy tym. To jest tak, że jak tego słucham dzisiaj z perspektywy czasu, nie mam tak z płytami zespołu Goja, ale jak słucham tej kasety, to nie za bardzo wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jest tak odległy już rejon moich, wiesz, poszukiwań umysłowych i moich jakichś rozkmin, które wtedy miałam w głowie, byłam dużo młodsza, że teraz jak słucham niektórych utworów, mówię, o co mi chodziło w ogóle, co ja wtedy w głowie miałam, to jest fajne, to znaczy, wiesz, tylko totalnie już nie moje. Jest kilka utworów, które są takie uniwersalne i myślę, że można by coś z tym zrobić, nawet jakiś czas temu miałam taką myśl w głowie i kto wie, czy to się nie wydarzy, ale są niektóre tak bardzo osobiste, tak bardzo wydumane, przemyślane i takie dziwne i pojechane, że chyba bym się nie do końca z tym utożsamiała, ale być może kilka z nich ujrzy światło dzienne w innej formie.
0: Słuchaj, im więcej osób będzie o to pytać, tym szybciej dojdziesz do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Tak mi się wydaje.
1: Jeżeli jeszcze ty zapytałeś, to rzeczywiście pomyślę o tym.
0: Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie i cóż, do następnego spotkania naszego.
1: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
8: Reklama.

0: wiemy i robisz milion głupich min. Poczekaj,
1: poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już w piątek o 14:30.
0: Autopromocja.